wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: No Explosion, Explosion, a co nie zagramy Explosion rano? Pewnie, że zagramy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Teraz o porannej higienie. Słuchajcie, można sobie zmienić imidż, zainspirować się. Donald Trump lat 80 się zmienia na naszych oczach.
0: O.
3: Czy na lepsze, to można sobie samemu ocenić. Nie jest już blondynem. Przefarbował włosy na taki ciemny blond, jasny brąz. Niektórzy porównują go, słuchajcie, do dawnego Jamesa Bonda.
0: I ten kryzys wieku średniego. No, co zrobić, no?
4: 80 lat to już u niego będzie chyba drugi raz kryzys wieku średniego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: Od samego rana do śniadania, do wczesnej pracy gramy dla Was hity na maksa. Miley Cyrus w porannym Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście.
1: No i słuchajcie, teraz będziemy się bardzo dobrze razem bawić.
2: No!
1: Zabawa, ekipa. Chcemy, żebyście nam napisali, nagrali głosóweczkę na Instagrama albo na Messengera, co rano robicie szybko.
2: Ale tak, wiecie, naprawdę
1: tak,
2: szybko.
1: Tak, i także jesteście z tego dumni. Jakie są z tego korzyści? Już tłumaczymy, kochani. Otóż tak. Po pierwsze, wszyscy dowiedzą się, jak można elegancko skrócić czas pewnych czynności. Po drugie, tak szybko powiedziałem, że od razu jest po trzecie. Usłyszycie się na antenie RMF Max, no i czeka nas świetna wspólna zabawa.
2: Więc teraz, jeżeli chcesz się usłyszeć na antenie, nagraj nam głosówkę. Co potrafisz robić, ale naprawdę, bardzo szybko i to rano. Facebook i Instagram RMF Max poleca się, żeby te głosówki nam wysyłać.
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: świecie to wszędzie jest tłok.
1: A my do was pukamy przez szybkę sitko, przepraszam, mikrofonu, bo to jest Tamagotchi Taco na feedę w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Pytamy najlepszą ekipę, czyli was, o to, co robicie rano szybko. Zasypaliście Messengera wiadomościami zresztą, jak zwykle, bo wy wszystko robicie szybko i nawet nam bardzo szybko wysyłacie głosówki. I posłuchajcie, co można rano robić szybko.
5: Rano bardzo szybko umiem włączać drzemkę w telefonie.
6: O, kto pierwszy, ten lepszy.
4: Nie każdy superbohater nosi pelerynę. Niektórzy mają szybkie palce po prostu.
7: Ja zdecydowanie rano potrafię się bardzo szybko spóźniać.
4: No to najwyższy czas.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
6: Szybkie spóźnienie to nie jest spóźnienie, chciałam zauważyć. Więc jak ktoś ma na siódmą, to zostało 9 minut.

0: 6:56 na zegarach. Avicii wam gra, ale już powoli się szykujemy na najważniejsze informacje ze świata. Zostańcie koniecznie, za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

0: Bez zaskoczenia jest 7 na zegarach. Witamy w studiu Anię Łopuszańską. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło. Kto o poranku potrzebuje dotankować samochód, musi się liczyć z solidnym rachunkiem za pełny bak benzyny. Zapłacimy około 400 zł, przy dieslu nawet około 450. Litr popularnej 95 może w najbliższych dniach kosztować średnio prawie 8 zł. Za diesla trzeba będzie płacić około 8 zł i 80 groszy. Ceny hurtowe tylko w ciągu tygodnia wzrosły o ponad 55 groszy na litrze. To jest pokłosie dwóch rzeczy. Drożyznę podkręca konflikt na Bliskim Wschodzie, a polski rząd przywrócił 23% VAT. Roman Rzet trafi do aresztu. To jest kolejny zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy.
2: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej.
1: I to była Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. A my przenosimy się teraz do Krakowa, gdzie wkrótce ruszy walka o fotel prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że swojego kandydata nie wystawi Konfederacja. Bartosz Boheńczak miał nie zebrać wymaganej liczby podpisów z poparciem. Wieczorem polityk wydał oświadczenie, w którym poinformował, że jego kandydatura nie została zarejestrowana. O 18:00 poznać mamy ostateczną decyzję dotyczącą weryfikacji podpisów kandydatów. Przedterminowe wybory 27 września. No i zanim o sporcie, jeszcze mamy świetną wiadomość dla tych, co tęsknili za ciepłem. A właściwie to za ukropem, bo lato wciąż jest w formie i to niezłej. Dziś do 29 stopni, jutro nawet ponad 30 kresek. To sprawdźmy w takim razie, czy podoba wam się taki pogodowy scenariusz?
3: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie.
4: I w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
5: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
6: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
1: A w czwartek poczujemy jesień niestety.
7: No a jeśli chodzi o wycieczki takie z praniem na balkon, to last minute, ja mówię.

0: No i na otwarcie flesza sportowego w RMF Max doniesienia z kortów w Nowym Jorku. Iga Świątek za burtą US Open. Nasza tenisistka w 1/8 finału przegrała z Chinką Hingwen Zhang 5-7, 3-6.
1: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałabym tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem. To teraz jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wieczysta Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin. Wynik starcia 1-1. Remis także w spotkaniu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Tam również 1-1.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, bo dziś na termometrach nawet nad morzem 24 stopnie, 27 zobaczymy w Warszawie, w Poznaniu i 29 to Kraków. Również Rzeszów notuje takie wartości. 30 już zobaczymy w Katowicach, uwaga, a jutro ponad 30 kresek.
3: Ja mam wrażenie, że muszę znowu nabić klimatyzację, bo chyba coś jest nie w porządku z moim samochodem.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Teraz klima, a potem L4 i jakoś do tego Bożego Narodzenia.
0: Dociągniemy.
4: Po 7:00 tutaj wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: To jest tempo, do którego składa się najlepiej na świecie kanapki o poranku. Bruno Mars w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ludzie, ja was proszę, uważajcie, co wyrzucacie. Pod Szczecinem para wyrzuciła swoją ulubioną komodę, która już dawno powinna znaleźć się na śmietniku.
4: Aha.
3: No tylko, że zapomnieli, że w szufladzie były ukryte.
4: Co?
3: Ukryte pieniądze.
4: Ile?
3: I to prawie 300 tysięcy złotych. Polskich.
4: Co? 300?
3: Stówy, dokładnie.
0: Na śmietniku.
4: No. Jak oni mają ukryte 300 tysięcy złotych w komodzie, to ciekawe, co trzymają w szufladzie ze skarpetami.
3: Ale jak te pieniądze są ukryte, nie? To są te właśnie te całe kryptowaluty, tak?
0: Tak, to jest to. Tak.
4: Dzięki. To jest Wardrobe Crypto.

0: Sylwia Bampa, dobrze was budzi i dobrze was nastraja. W samochodzie jest 19 minut po godzinie 7, a my będziemy się bawić, moi drodzy.
1: No i to jest zabawa mrożąca krew w żyłach naszą oczywiście. Słuchajcie, kto ma dzieciaki w samochodzie? Szukamy takiej ekipy, która sprawdzi, czy jest w stanie nas zagiąć swoją wiedzą. Innymi słowy, czy wasza ekipa z samochodu, wy dzieciaki, jesteście mądrzejsi dzisiaj?
0: Od Mateuki!
1: Ode mnie, tak jest. A do wygrania jest stówka jako tygodniówka.
2: Wow, chodzi o zakres wiedzy z podstawówki, słuchajcie. Czyli proste pytania, bawimy się wszyscy i wszyscy sprawdzamy dzisiaj swoją wiedzę z...
1: historii, no niestety.
2: Z historii.
1: No.
0: Zgłaszamy się SMS-em po 3001 zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów. Wpisujecie nazwę swojej drużyny.
1: Tak, a w międzyczasie przygotujcie sobie takie dwa pytanka w samochodzie luźne z historii z 5 klasy, 4 klasy. Zagadajcie dzieciaki o to, co ostatnio było na lekcji i na razie ich nie piszecie nam, ale miejcie je z tyłu głowy, a jak je do was zadzwonimy, no to wtedy będę ugrillowany.
2: Tak, Mateusz będzie odpowiadał na wasze pytania z historii. Czyli wow. Wy wymyślacie pytania z historii, zgłaszacie się nazwą swojej drużyny, wysyłacie ją pod 3001 SMS-em, a my do kogoś z was już za moment zadzwonimy.
1: I 100 do wygrania.

0: Meduza, James Carter, Ellie Duey. Na 28 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytaliśmy was, jak szczerze odpisać dzisiaj na maile te, które przyszły już od rana. No i słuchajcie, jest bardzo dobra propozycja.
0: Jest propozycja od Darka. Co zrobić, jeżeli ktoś wam każe zrobić cokolwiek?
4: Takie rzeczy to tylko w poniedziałek.
3: No nie!
5: Dzisiaj zamknięte.
0: Dokładnie, nie ma co się przejmować, że to jest w ogóle w zakresie twoich obowiązków.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szczerze? Czekaj się cały tydzień na to. Odpowiem w dniu roboczym.
0: Robota nie zając, wiadomo. Ostatni dzień lata to najlepsze hity na maksa u nas. 29 minut po godzinie 8. Usiądźcie w fotelu, odprężcie się.
3: Fotelu.
0: Robota nie ucieknie.

0: RMF Max i Tobi Romero dodają wam skrzydeł we wtorek. Fly High w RMF Max. 23 minuty do godziny 9 zostały.
1: GTA 6 będzie naprawdę mega realistyczna z tego, co czytamy. Do tego stopnia będzie realistyczna, że samochodem nie będzie już można jeździć w nieskończoność.
2: Co?
1: Tylko będzie trzeba co jakiś czas podjechać na stację i nawet ten samochód zatankować. No przecież to rozwala głowę, nie?
2: No to super gra, nie? Ej, trzeba tankować, zarabiać, płacić. To po cholerę w to grać. Coś może jeszcze trzeba do pracy chodzić. Co? Ja nie muszę, wiesz, ja dziękuję, ja to mam na co dzień, naprawdę.
0: Max. A 23 to do 9 są na zegarek. Mhm.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: I po reklamie.

0: Na każdy humor, na każdą porę roku najlepsze hity w RMF Max. Armin van Buuren, Everlasting na 13 minut przed 9, a w RMF Max urodzinowy deszcz nagród, bo wystartowała zupełnie nowa nasza urodzinowa zabawa.
1: I to jest takie proste. Pada na ciebie deszcz pieniędzy, tak. I jeśli odbierzesz telefon w finale, jeśli cię wylosujemy, to na 100% zaczynasz od tego, że wygrywasz dwa koła,
0: ludzie.
1: A możesz zagrać nawet o 10 tysięcy złotych.
2: 2000 po prostu za odebranie telefonu? No takie rzeczy tylko przy okazji urodzin w RMF Max, więc nie czekaj, dołącz do naszej zabawy, wpadnij na nasze urodziny, wejdź na rmfmax.pl, tutaj się zgłoś, tutaj zresztą czekają na ciebie super bonusy, a jeśli chcesz, to możesz też wysłać SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69.
0: Tylko 3,69 i przy okazji słuchasz najlepszych hitów, jakie ci serwujemy. MJ Dali i Dali Supreme to nowość u nas 12 do 9.

0: Ram, pam, pam, tak robi zegarek tuż przed dziewiątą, odliczając 4 minuty, które zostały do pełnej, a u pełnej w RMF Max. Najnowszy flash i prognoza pogody, a dzisiaj gorąco, zostańcie po szczegóły. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Fly Park.
11: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
10: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulkoland.
11: Już 12 września wielkie otwarcie Fly Park Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach 9, w RMF Max pora na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się o poranku i zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztę dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, wcześniej usłyszał dwa zarzuty.
7: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
6: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu 10 lat więzienia.
4: Słuchacie RMF Max.
6: To ważna wiadomość dotycząca Sądeczanki, dwupasmowej drogi, która ma w przyszłości połączyć Nowy Sącz z autostradą A4 w Brzesku. Miasto Nowy Sącz zabezpieczyło środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Nowy Sącz-Tęgoborze, przebiegającego przez teren miasta. Magistrat przeznaczy na to niemal 8 milionów złotych.
8: To będą prace geologiczne i archeologiczne i będzie można mówić już o tym, że zaczynamy rzeczywiście tą część inwestycyjną nowej drogi wprowadzającej ruch do miasta, tak zwanej Sądeczanki, kontrasygnata skarbnika miasta. Potwierdzamy, że Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą finansowania tego przedsięwzięcia. Będziemy współfinansować to przedsięwzięcie.
6: O szczegółach mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Władze Nowego Sącza po raz kolejny przesuwają termin wprowadzenia strefy płatnego parkowania CEO, obejmującej ponad 700 miejsc postojowych, m.in. na osiedlach przydworcowym i Szujskiego. Zaplanowane na 1 października bieżącego roku uruchomienie strefy okazało się nierealne, a Miejski Zarząd Dróg rozpoczął dopiero poszukiwanie prywatnego koncesjonariusza, który dostarczy parkomaty i zajmie się obsługą opłat. Specjalny dyżur telefoniczny organizuje dziś ZUS w Jaśle. Ekspert wyjaśni, jak w ciekawy sposób przybliżyć uczniom temat emerytur, legalnego zatrudnienia czy zakładania własnej firmy.
9: Oferta skierowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, m.in. wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości i historii.
10: Będzie można dowiedzieć się, na czym polegają projekty edukacyjne ZUS-ów. Nasza koordynatorka wyjaśni procedurę zgłoszenia placówki do projektu, opowie, jak otrzymać darmowe, profesjonalne materiały dydaktyczne, a także przypomni zasady przystąpienia do konkursów i olimpiady ZUS.
9: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik ZUS na Podkarpaciu. Z telefonicznej konsultacji będzie można skorzystać w godzinach od 12.30 do 14.30, a więcej szczegółów na stronie podkarpackiego oddziału ZUS.
6: A informował o tym nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Ten krótki flash kończymy pomysłem na weekend. W niedzielę 13 września w Krośnieńskiej Naftówce odbędzie się rodzinny piknik naukowy poświęcony odnawialnym źródłom energii, wodorowi i biometanowi. Na uczestników czekają wykłady ekspertów, eksperymenty, a także strefa atrakcji dla najmłodszych obejmująca klocki Lego, dmuchańce oraz gogle VR.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Czeka nas dziś wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień na całym południu. W Krośni okolicach termometry wskażą dziś maksymalnie nawet 29 stopni. Z kolei w Nowym Sączu i Brzesku będzie jeszcze goręcej, tam nawet do 31 kresek na plus. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, choć w obszarach podgórskich z dnia na dzień zacznie rosnąć w siłę. Noc zapowiada się pogodnie, z temperaturami od 10 stopni w kotlinach do 18 na wzniesieniach. A jutro czeka nas apogeum upału i ponad 31 stopni. Od czwartku zaś nadejdą opady deszczu i burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Wystarczy, słuchajcie, nie patrzeć w kalendarz, żeby myśleć, że nadal dzisiaj są wakacje, bo będzie tak ciepło.
4: No, albo na przykład, że jest piątek, nie? O. Albo po prostu nic nie robić, się położyć i też nie patrzeć w kalendarz, tylko leżeć.
5: Dla chcącego nic trudnego, pamiętajcie, sky is the limit, lecimy w ten wtorek, nie?
3: I gramy. Dziękujemy pięknie.
5: Filip Kliber,
4: Mateusz Marek,
3: Karola Kowalska, wracamy do was jutro o 5:30. Dobrego dnia, pa!
5: Siemano!

fine. No jak Jennifer Lopez śpiewa na bitach od Aloka, to faktycznie wszystko robi się w porządku. Jak w tytule tej piosenki, do pełni szczęścia brakuje nam, żebyśmy byli może bliżej fajrantu, ale słuchajcie, tak działa program Byle do obiadu, że odpalasz po 9, mrugniesz i już się robi 12, bo to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do południa jak zawsze i Bledka z nami z mega pozytywnym 2 dni.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Cross.

Cybul świetnie sobie radzi o tej porze dnia. Zastrzyk energii się przyda. Za chwilę będzie równie dobrze. Możecie wstrzymać drugą kawę Mulkt i Frodo. A teraz w RMF Max Krosno Rzeszów w roli głównej. Miasto zamienia się w sportową stolicę Polski. Od 11 do 13 września rolki, bieganie, rowery, piłka nożna, amp, futbol, padel i cała masa innych sportowych atrakcji dla każdego, kto nie boi się zadyszki. Wszystko w ramach Narodowego Dnia Sportu, który w tym roku potrwa aż 3 dni. Wielki finał na rzeszowskich bulwarach w niedzielę będzie się działo. Rzeszów jako europejskie miasto sportu nie żartuje. Program napakowany jak biceps kulturysty. Cel? Wstać z kanapy i ruszyć się, bo sport to zdrowie i świetna zabawa. Wydarzeń sporo, to może jednak podjechać i zobaczyć, a może pokochacie jakąś nową dyscyplinę, albo wróci stara miłość sprzed czasów seriali.

0: Taka trochę pani Midas polskiej muzyki. Czego nie dotknie, czego nie wyda, to się zamienia w złoto. Tylko kochaj mnie, najnowszy numer od Zali w RMF Max. A ja mam najnowsze info w temacie wygrania dzisiaj 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, przypomnijcie sobie szybciutko swój numer telefonu. Czy jest w tym numerze telefonu 8 i 9? No jak jest, to brawo, gratulacje serdeczne. Brawo, masz naprawdę furę szczęścia. Bo teraz tak, odpalamy rundę bonusową. I teraz przez najbliższych 7 minut wszyscy mają 600 razy więcej szans na wygraną za każde jedno zgłoszenie. Mnożymy wasze szanse 600 razy, ale jeżeli macie 8 i 9 w numerze telefonu, to jeszcze podwajamy ten mnożnik, czyli 1200 razy większa szansa na to, że znajdziecie się w finale. W finale za odebranie telefonu 2000 zł, a może być więcej, może być nawet 10 tysięcy. Jak się zgłosić? Jak najszybciej to po pierwsze, a konkretnie to wysyłając hasło Max pod 7327 za 369 albo wbijając na rmfmax.pl. Na naszą stronkę zapraszam, albo smsowo 7327 hasło Max. Wszystkim mnożymy, ale jak 8 i 9 masz w telefonie, to mnożymy podwójnie. RMF Max.
1: Reklama. Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neoner.

0: Zaakceptować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Czeka nas dziś wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień na całym południu. W Krośnie okolicach termometry wskażą dziś maksymalnie nawet 29 stopni. Z kolei w Nowym Sączu i Brzesku będzie jeszcze goręcej. Tam nawet do 31 kresek na plus. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, choć w obszarach podgórskich z dnia na dzień zacznie rosnąć w siłę. Noc zapowiada się pogodnie z temperaturami od 10 stopni w Kotlinach do 18 na wzniesieniach. A jutro czeka nas apogeum upału i ponad 31 stopni. Od czwartku zaś nadejdą opady deszczu i burze.
4: RMF Max.
5: RMF Max Krosno.

0: kto jak kto, ale ten pan systematycznie podrzuca nam nowe kawałki. I wszyscy są zadowoleni. Dawid Podsiadło to już artysta, instytucja. W RMF Max Krosno informacja, która zadowoli niejednego. Sądecczyzna, Limanowa i Gorlice i tereny na zachód od Krosna i Jasła. Te rejony wciąż skrywają pod ziemią prawdziwe skarby. I nie chodzi o ukryte skrzynie z dukatami, tylko o gaz ziemny. Tak, to właśnie tutaj już kilkadziesiąt lat temu prężnie wydobywano ten surowiec, a teraz rząd daje zielone światło na kolejne wielkie poszukiwania. I to za bagatela 186 milionów złotych. Ale uwaga, bo tym razem nie zamierzają kończyć na zwykłym gazie. Naukowcy wracają w Małopolskę i zachodnie Podkarpacie, żeby polować na coś jeszcze cenniejszego. Hel. Tak, ten sam, który nadmuchuje balony i sprawia, że mówimy jak smerfy. Okazuje się, że hel jest nie tylko dobry na imprezy, ale także mega ważny w przemyśle. Od medycyny po kosmiczne technologie. Czy ta część kraju polskim Kuwejtem raczej nie zostanie, ale niebawem zobaczymy w okolicy wieże wiertnicze, a potem, kto wie, staniemy się lokalną gazową potęgą. Chyba nikt by się nie obraził.
1: To jest nowość.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
0: I po reklamie.
15: Minęła 10, a wysłuchacie RMF Max. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash w pigułce i pogodę. Sytuacja wokół Radosława Pasiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie do PKOL-u, przyznaje wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. Jak dodał, w ciągu 7 dni zostanie zwołane spotkanie zarządu komitetu.
16: Po pierwsze, trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić plan działań dotyczący całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
15: A już dziś po południu odbędzie się spotkanie prezydium PKOL-u.
14: Słuchacie RMF Max.
15: Kierowcy w Krośnie mogą już korzystać z dwóch nowych, tymczasowych przejazdów kolejowych przy ulicach Halera i Sikorskiego. Urząd Miasta przygotowuje nas w ten sposób na duże utrudnienia, bo już 14 września całkowicie zamknięty zostanie kluczowy odcinek ulicy Bohaterów Westerplatte.
17: Zamknięcie tego przejazdu, który był na wysokości ulicy Halera. Zmiana organizacji ruchu w tamtym rejonie i w najbliższym czasie zamknięcie całkowicie przejazdu na Halera powoduje, że będziemy korzystać z alternatywnych rozwiązań. Są dorobione dwa dodatkowe przejazdy.
15: Powiedział dziś naszemu reporterowi wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Nowym Sączu ogłosiło przetarg na zakup 18 fabrycznie nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem CNG. Inwestycja realizowana w ramach funduszy unijnych zakłada dostawę pojazdów spełniających normę Euro 6 w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, a zainteresowane firmy mogą składać oferty do 5 października. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze do 104 nowych mieszkań przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu, zrealizowanych w ramach Wielkiej Inwestycji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Nasz reporter spotkał się na miejscu z nowymi mieszkańcami.
18: Co skłoniło pana do zamieszkania tutaj w lokacji?
19: Bez kredytu na pewno. Żeby dzieciaki miały też gdzie jakieś swoje lokum.
6: Z rodziną zamieszkamy razem. Fajnie, że w końcu człowiek dostał to.
0: Mieszkanie jest przepięknie wykonane. Bardzo estetycznie, nowocześnie, pod każdym względem.
20: zewnątrz i wewnątrz. Jest kuchnia elektryczna, wanna, bo tak chciałam. Podłogi są takie, jak chciałam. Ściany są super wykończone.
15: Usłyszał od nowych lokatorów Julian Dulemba. Tymczasem policjanci z Niska zatrzymali na drodze ekspresowej S19-19-letniego mieszkańca Rzeszowa, który pędził Seatem z prędkością 225 km na godzinę przy ograniczeniu do 120. Młody kierowca posiadający prawo jazdy od niespełna roku przekroczył dozwolony limit o 105 km na godzinę, za co otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Stalowa Wolska Hunta zaprezentuje demonstrator ciężkiego wozu bojowego oraz wieżę moździerza RAK w zabudowie kontenerowej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Nowy pojazd bojowy ma w przyszłości współdziałać z czołgami, mieszcząc do 8 żołnierzy desantu i osiągając prędkości do 65 km na godzinę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Popołudnie minie nam pod znakiem bezchmurnego nieba lub niewielkiego zachmurzenia i fantastycznej, wręcz wakacyjnej aury. W Krośnie temperatury dobiją do 27 stopni, podczas gdy Nowy Sącz będzie dziś jednym z najcieplejszych miejsc w tej części kraju z wynikiem 30 kresek na plus. Niemniej w rejonach podgórskich uaktywni się porywisty południowy wiatr. Noc utrzyma bardzo spokojny, pogodny klimat i wartości na termometrach od 14 do 17 stopni, choć miejscami może być jeszcze cieplej. Środa przyniesie jeszcze wyższe temperatury i dużo słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Jeżeli jest jakaś definicja szybkiego zrobienia kariery, to można krótko powiedzieć Temper City. Jeszcze parę miesięcy temu nikt o nich nie słyszał. Dzisiaj są totalnymi gwiazdami dzięki temu singlowi. Self-Aware otwiera nam 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

epicki numer od Alena Walkera i Ava Max w RMF Max, a przed nami kawałek, słuchajcie, taki, że jeżeli stoicie w pracy, to teraz najlepiej byłoby usiąść, a jeżeli siedzicie w fotelu, to sobie ten fotel tam odblokujcie, żeby się tak na nim wyłożyć, wiecie, bardziej. I najlepiej zamknąć oczy i na chwilę odlecieć. Będzie klasyk, który nam to teraz ułatwi. Snoop Dogg, Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: I po reklamie.
12: Karolina.
13: Marek.
12: Zuśka.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Hey, this is Kygo.
15: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Krosno 97 i 6 FM.

Gips, Kukon i Jonathan. Ty masz ten kawałek dosyć często u nas gości, ale spełnia swoje zadanie, działa pozytywnie. W RMF Max Krosno poważny temat. Dziś rano mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali pobudkę od alertu RCB. Nie, to nie był spam ani nowa promocja na kebaba, tylko ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Wojsko nie spało. Obrona powietrzna w gotowości, systemy uruchomione jak ekspres do kawy w poniedziałek. Na szczęście tuż po 9:00 komunikat lotnictwo wojskowe już nie lata nad naszymi głowami, więc można wrócić do codziennych lotów. Po bułki do sklepu. Ta akcja przypomniała nam, że za naszą granicą toczy się wojna, taka prawdziwa. I nigdy nie należy takich informacji, alertów lekceważyć. Obyśmy nie doczekali więcej takich sytuacji.

0: Music Sounds, świetna nowość od Fastboya w RMF Max. A ja przypominam, że pada deszcz. Nie za oknami sucho, spokojnie. Za to pada deszcz nagród w RMF Max w nowej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród, już pierwsza kasa wczoraj poszła do was. No i czas na kolejną porcję kaski. A przypominam, że za samo odebranie telefonu w naszej zabawie rozdajemy hajs. Konkretnie dzisiaj powiesz halo, jak do ciebie zadzwonimy i zgarniasz 2000 zł. A możesz zgarnąć więcej. Może być nawet 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw trzeba się zgłosić. Wbijajcie na naszą stronę rmfmax.pl poszczegóły. I jak się zgłosicie przez rmfmax.pl, to zawsze, bez względu na to, czy jest runda bonusowa, czy nie, zawsze macie jakiś bonus i większą szansę na wygraną. rmfmax.pl czeka 10 tysięcy i dwa koła za samo odebranie telefonu dzisiaj. RMF Max.
1: Reklama. Chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: I po reklamie.
8: Grzegorz,
9: Asia, Martyna,
10: Lady Gaga,
11: z tej strony modelki
12: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Krosno 97 i 6 FM.
14: Popołudnie minie nam pod znakiem bezchmurnego nieba lub niewielkiego zachmurzenia i fantastycznej, wręcz wakacyjnej aury. W Krośnie temperatury dobiją do 27 stopni, podczas gdy Nowy Sącz będzie dziś jednym z najcieplejszych miejsc w tej części kraju z wynikiem 30 kresek na plus. Niemniej w rejonach podgórskich uaktywni się porywisty południowy wiatr. Noc utrzyma bardzo spokojny, pogodny klimat i wartości na termometrach od 14 do 17 stopni, choć miejscami może być jeszcze cieplej. Środa przyniesie jeszcze wyższe temperatury i dużo słońca.
13: RMF Max. RMF Max Krosno.

0: Eminem. Pojawienie się tego artysty zawsze robi różnicę i powiem szczerze, że czekam na jego kolejne kompozycje. Oczywiście możecie na nas liczyć. A teraz w RMF Max Krosno propozycja artystyczna, ale z innej dziedziny. Krosno znów na tapecie. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna świętuje swoją 13. edycję, a jako, że Biennale odbywa się co 2 lata, to już ponad ćwierć wieku historii. Jury nie miało łatwo. 110 prac od 90 artystów z aż 10 krajów. Od Japonii po USA światowy poziom. Wystawę po konkursie można oglądać w Centrum Kultur Pogranicza do 25 października. Jak ktoś lubi sploty nie tylko losu, ale i lnu, nie może tego przegapić. Zagramy po polsku. Mrozu i Kacperczyk. Mrozu z wielką trasą po Polsce już niebawem.
1: To jest nowość RMF Max.

Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 7 i 6 FM.
1: Na zegarach 11, więc w RMF Max zaczynamy szybki flash z Krosna i Ziemi Sądeckiej. Marek Makuła, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich. Jego fundamentem jest ustawa rządowa. Gdzie więc różnica?
2: I one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli.
1: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił przetarg na przebudowę ostatniego niespełna 200-metrowego odcinka ulicy Kinińskiego przy Stadionie Miejskim. Inwestycja obejmie m.in. nową nawierzchnię, trakt pieszo-rowerowy oraz zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych, a wyłoniony wykonawca będzie miał 2 miesiące na realizację prac. W tym czasie czekają nas utrudnienia. W Krośnie ruszył nabór zgłoszeń do 6. edycji programu Obudźmy Miasto, w którym młodzież może zdobyć do 5000 zł na ciekawe inicjatywy. Na pomysłowe zespoły czekają środki na projekty z zakresu ekologii, kultury oraz walki z dezinformacją.
3: Do 10 września czekamy na składanie przez młodych inicjatyw, wniosków w ramach programu Obudźmy Miasto. Takich wniosków, które dadzą im poczucie, że mają wpływ na miasto Krosno, na to, co się tutaj dzieje. Na takie wnioski, które pozwolą im kierować działaniami, podejmować świadome decyzje.
1: Powiedziała dziś naszemu reporterowi wicedyrektor BWA w Krośnie, Anna Morcinek. Przejdźmy dalej. Zabezpieczenie przez Nowy Sącz kwoty 7,8 miliona złotych na dokumentację projektową trasy do Tęgoborza to ogromny impuls dla budowy sądeczanki. Jakie dokładnie prace będą prowadzone na tym etapie?
4: Porozumienie powoduje, że na terenie miasta Nowego Sącza wyłoniony wykonawca już w ramach realizacji koncepcji programowej będzie mógł wykonywać badania pomiary, jak przede wszystkim możliwości wejścia w teren i wykonania badań geologicznych, które są niezbędne do tego, żeby określić wszystkie warunki techniczne dotyczące tej klasy drogi, jaką proponujemy. Sądeczanka ze względu na swoje znaczenie strategiczne dla całej Małopolski i powiązania z autostradą A4 będzie drogą klasy GP.
1: Mówi zastępca dyrektora krakowskiego oddziału GDTKiA Robert Jakubiak. Tymczasem na Podkarpaciu trwa budowa najdłuższego w Polsce mostu w sieci dróg wojewódzkich, który wraz z nowym odcinkiem drogi numer 855 połączy oba brzegi Sanu i Bukowej. Licząca 1760 metrów przeprawa powstaje z wykorzystaniem technologii szalunku przejezdnego, a wartość całej inwestycji wynosi blisko 380 milionów złotych. Oddanie mostu w Stalowej Woli zaplanowano na najbliższe miesiące. I na tym kończymy ten szybki flash. A teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wysokie ciśnienie i świetna jakość powietrza gwarantują nam doskonałe samopoczucie. Do końca dnia nie musimy też obawiać się żadnych opadów, bo niebo pozostanie słoneczne. Słupki rtęci w Krośnie, Sanoku i Mrzozowie wskażą do 27 stopni. Z kolei w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju odnotujemy od 28 do nawet 30. W obszarach podgórskich należy jednak uważać na mocniejsze porywy wiatru, który może osiągać nawet 60 km na godzinę. Noc będzie bezchmurna i ciepła, a jutro czekają nas jeszcze większe upały.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Startujemy z ostatnią godziną przed południem. No i mówiłem, że szybko zleci. Teraz błyskawiczny nam zleci pewnie przy kawałku Jasona Derulo, który za chwilę się przedstawi. Ja też się przedstawię. Dawid Mięza.

niezawodny Alex Warren w RMF Max Krosno. Nie wyjeżdżamy z miasta, bo niebawem do niego wjadą. Krosno nie zwalnia tempa. Miasto właśnie przytuliło 8 nowych błyszczących autobusów elektrycznych i to nie byle jakich, bo z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Ekologicznie, nowocześnie i bez smrodu spalin. Mieszkańcy mogą już szykować się na cichą jazdę i mniej narzekań na korki. Kto wie, może do Krosna w końcu zawita szwajcarska punktualność. Jeszcze chwilę będziemy musieli na nie poczekać, ale z punktualnością to można by już ćwiczyć.

0: Gdzie nam ta nuta i nie zapowiada się, żeby się znudziła, no bo to jest po prostu za dobre. Shimza, Arco Kasango i Fire, Fire w RMF Max Esencja. Afrobitów, takich nutek więcej poprosimy. Więcej to się nam też przyda na koncie na pewno. Komu się nie przyda ręka do góry? No nie widzę lasu rąk w górze. Słuchajcie, a co byście powiedzieli na to, żeby na waszym koncie było na przykład 10 tysięcy złotych więcej? Albo na przykład 2 tysiące złotych więcej? Też chyba dobrze. U nas to działa tak, że dzisiaj w zabawie urodzinowy deszcz nagród za samo odebranie telefonu masz 2000 zł, a może być więcej, właśnie może być nawet 10 tysięcy. Możesz sięgnąć po pełną pulę. Tylko najpierw sięgnij po smartfona i wyślij do nas hasło Max SMS-em pod 7327 za 3,69, czyli to takie grosze, nie? Kawy się za to nie kupi na stacji, a można sobie w ten sposób wygrać nawet 10 tysięcy złotych. A jak nie SMS-em, to na rmfmax.pl na naszej stronie. I uwaga, dlaczego warto zrobić to teraz? Dlaczego warto to zrobić w ciągu najbliższych 10 minut? Dlatego, że ruszamy z rundą bonusową i wasze szanse mnożymy przez najbliższych 10 minut 550 razy. Wszystkim mnożymy, którzy teraz się zgłoszą. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka 10 tysięcy złotych. RMF Max.
1: Reklama. Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.
18: RMF Max.
19: RMF Max Krosno.

0: Tobi Romeo i wszystko gra w RMF Max. 27 minut przed godziną 13. Dzisiaj jest bardzo ważne święto.
1: Dzień dobrych wiadomości jest taki, że moim koledze Michałowi urodziła się piękna córeczka w nocy, Jaśmina. Życzę im wszystkiego dobrego, dużo, dużo, dużo zdrowia. No i jak najmniej nocy nieprzespanej. No.
0: To był Janusz z naszej głosówki. I uwaga, dzięki uprzejmości Janusza, oprócz życzeń dla kolegi, będą życzenia dla całego świata. Asia, pomyśl sobie. I wy przede wszystkim, słuchacze RMF Max, ekipo, pomyślcie sobie coś takiego bardzo miłego, bo tego wam się zdarzy.
1: Dużo, dużo, dużo
0: pieniędzy.
1: Dużo, dużo, dużo
2: miłości.
0: O.
1: Dużo, dużo, dużo
0: i wakacji.
1: Dużo, dużo, dużo.
0: Dzięki, Janusz.
3: Też zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: I tam będzie wszystkiego.
1: Dużo, dużo, dużo.
0: No przecież.

0: kto słucha RMF Max w pracy, ten ma zdecydowanie lepszy dzień. 21 minut i godzina 13. Jeżeli paradowałyście dzisiaj dziewczyny, paradowałyście dzisiaj w szpilkach w rytm tej piosenki, to to był taki odgłos kopytek antylopy, bo to antylopa oswojona.
1: Tame Impala,
0: znacie języki, wiecie o co chodzi.
1: Dzisiaj w Dzień Dobrych Wiadomości pogoda też dołącza do zabawy. Sprawdzimy, czy będzie dobra już za moment. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Druga część dnia upłynie nam w oprawie pięknego słońca. W Krośnie, Dębicy i Rzeszowie spodziewamy się od 27 do 28 stopni, natomiast na Sądecczyźnie i w Limanowej wskazania dojdą do 28-30 kresek na plus. Wiatr z kierunków południowych w rejonach podgórskich może być okresami dość porywisty i osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Noc przyniesie niewiele chmur i przyjemne 14 do 17 stopni z silniejszymi porywami na wzniesieniach, a jutro jeszcze cieplej, nawet do 32 stopni.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Kto pomyślał, że o nim śpiewała Roxy? Przed chwilą w RMF Max.
1: Irek pomyślał.
0: Jest w moim klubie.
1: Przyczerwienił się
0: 5
1: troszkę.
0: Minut i godzina 13.
1: Najlepsze polskie zupy według turystów z zagranicy. Mamy taki ranking.
0: Yes.
1: Barszcz czerwony, grzybowa i żurek. O. Tak wybrali.
0: Brzmi jak dobry plan. Obiad już za chwilę. Znaczy mamy nadzieję, że obiad już za chwilę, bo flash na pewno. Zostańcie na dobre informacje. A w temacie dobrych wiadomości zawsze możecie zostawić naszą głosóweczkę na socialach RMF Max. Objaśniamy wszystko, co i jak. Reklama.

bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM.
5: Na zegarach 13, wysłuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash i pogodę. To będzie upalne popołudnie. Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry w południowo-zachodniej Polsce. To ocieplenie będzie jednak krótkie.
6: Tej upalnej pogodzie będzie towarzyszyła piękna pogoda, bez żadnych zjawisk. Natomiast wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza.
5: Podkreślał Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Od dzisiaj mieszkańcy Nowego Sącza muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów. Wszystko przez zamknięcie ulicy Żeglarskiej, które wymusiło wprowadzenie objazdów oraz skrócenie tras z kilku linii MPK. Po szczegółach nasz reporter Julian Dulemba.
7: Największe zmiany dotyczą linii 9, 11, 24, 43, 47 i 49, które zostały skrócone do przystanku Długosz-Atlanty, a kursy tych autobusów rozpoczynają się przy ulicy Konarskiego. Zmieniono również przebieg linii 51. Autobusy kursują trasą przez ulicę Mickiewicza, Długosza, Konarskiego i Jagiellońską, omijając Żeglarską i Kościuszki. Zmiany objęły także linię 52, która została skierowana na trasę objazdową prowadzącą przez ulicę Konarskiego, Jagiellońską i Kunegundy.
5: Utrudnienia potrwają co najmniej do 15 września, kiedy planowane jest zakończenie prac drogowców na ulicy Żeglarskiej. Pozostajemy jeszcze na Sądecczyźnie. Przeznaczenie prawie 8 milionów złotych przez Nowy Sącz na dokumentację trasy w kierunku Tęgoborza to wyjątkowo ważna decyzja dla przyszłości sądeczanki.
8: Ważna decyzja Rady Miasta Nowego Sącza, która podjęła decyzję o podjęciu działań związanych z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na finansowanie dokumentacji tego odcinka ponad 3-kilometrowego, który biegnie po terenie miasta Nowego Sącza. Ale przygotowując inwestycje również myślimy o tym, aby miasta takie jak Nowy Sącz miały możliwość wsparcia, jeśli chodzi o tą część realizacyjną, bo wiemy doskonale, że tam będą największe środki potrzebne.
5: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Tymczasem w Krośnie trwa właśnie nabór do 6. edycji programu Obudźmy Miasto, w ramach którego młodzi mieszkańcy mogą zyskać do 5000 zł na swoje pomysły. W jakim dokładnie wieku musi być młodzież chcąca zgłosić swój projekt?
9: Składać wnioski mogą osoby w wieku od 13 do 25 lat, natomiast inicjatywy dotyczyć będą nie tylko tej grupy wiekowej. One mają być z założenia korzystne i interesujące dla wszystkich mieszkańców.
10: Czyli jeżeli na przykład młodzież zrobi wniosek, zrobimy potańcówkę, ale dla seniorów, no to ta grupa senioralna też korzysta na tym projekcie.
9: Tak, oczywiście. Do tej pory rzeczywiście było tak, że na inicjatywach, które realizowaliśmy przez ostatnie 5 lat w mieście Krośnie, osoby w najróżniejszym wieku od 0 do 100 korzystały z tych inicjatyw proponowanych przez młodzież.
5: Wyjaśniła dziś naszemu reporterowi wicedyrektor BWA w Krośnie, Anna Morcinek.
2: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Przed nami bardzo ciepła druga część dnia ze śladowym zachmurzeniem. W Krośnie i okolicach na termometrach zobaczymy od 27 do 28 stopni. Nowy Sącz okaże się nieco cieplejszy, bo tam słupki rtęci dobiją do 30 stopni. W górach uważajcie jednak na silny, porywisty wiatr. Ciśnienie mamy dziś bardzo wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Noc będzie bezchmurna, a jutro w ciągu dnia dopisywać będzie słońce. Spodziewamy się także znacznie wyższych temperatur, nawet do 32 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Hity na maksa.
11: Całe szczęście, że obok mnie jest Asia. Ja się bardzo ucieszyłem, bo mi wyszło, że tylko trzy, ale przyszła Aśka i powiedziała, jakie trzy? Cztery.
2: Bo ja jestem od tych najlepszych wiadomości w naszym duecie, tak? Czwarty miesiąc lata.
11: Ale fajnie, co? No i w ramach popołudniowej przerwy w pracy można sobie to jeszcze raz policzyć, czy dobrze.

0: Właśnie mamy plan. 19 minut po godzinie 13 w Dzień Dobrych Wiadomości, to jest dzisiaj, jeszcze łatwiej wygrać 10 tysięcy złotych.
1: Tak 600 razy łatwiej, bo właśnie razy 600 w super rundzie bonusowej super. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie. A jak do was zadzwonimy w finale, 2000 macie za odebranie telefonu i szansę na 10 tysięcy złotych.
0: Rozsądni zgłaszają się... Właśnie w tym momencie wysyłają SMS o treści MAX na numer 7327.

0: Jeśli macie mało wspomnień związanych z tą piosenką, to znaczy, że podbijaliście do niewłaściwej dziewczyny.
1: Tak.
0: To RMF Max i wszystko gra.
1: Nowy zakaz w szkole. Chodzi tym razem o zakaz zamawiania jedzenia z dostawą, bo niektórym się tak bardzo nie spodobało to, co od września jest w stołówkach szkolnych, że sobie postanowili zamówić to, co lubią, z dowozem i już teraz nie można. Zakaz.
0: Bo uczniowie popełnili błąd, wiesz? Popełnili błąd przy zamawianiu, bo trzeba tak zamówić jedzonko za swoje pieniądze dla siebie, a z klasowej kasy zamawiamy dla pokoju nauczycielskiego i obowiązkowo

0: Ta piosenka to jest inspiracja dla słuchających RMF Max. W pracy trzeba być tak jak Irek, jak ten facet, co gra w orkiestrze na talerzach.
1: Talerze.
0: Raz, ale w dobrym momencie.
1: Mogę być też dyrygentem, nie wiem, chyba że...
0: Nie, to ja. Sorry.
1: To bardzo przepraszam, ale... Ale Asia zarządziła słońce i jest słońce. A co będzie jutro? O tym
0: się okaże.
1: O tym prognoza pogody już za parę chwil. 22 minuty do 14.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Kiedy tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: 6 FM. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Przed nami bardzo ciepła druga część dnia ze śladowym zachmurzeniem. W Krośnie i okolicach na termometrach zobaczymy od 27 do 28 stopni. Nowy Sącz okaże się nieco cieplejszy, bo tam słupki rtęci dobiją do 30 stopni. W górach uważajcie jednak na silny, porywisty wiatr. Ciśnienie mamy dziś bardzo wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Noc będzie bezchmurna, a jutro w ciągu dnia dopisywać będzie słońce. Spodziewamy się także znacznie wyższych temperatur, nawet do 32 stopni.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, to po angielsku, dlatego trudniej mogło być zrozumieć, ale 1/4 społeczeństwa naszego polskiego nie rozumie, co czyta po polsku.
1: Ale jak?
0: Tak wyszło z naszych badań.
1: A masz powtórzyć też?
0: 1/4 społeczeństwa nie rozumie, co czyta.
1: A, to ogarniam, bo to dobrze, że to powiedziałaś dwa razy na głos, bo jakbym ja to przeczytał, to...

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach 14, więc pora na szybki popołudniowy flash w RMF Max. Marek Makoła, kłaniam się i zapraszam. Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Swoje dokumenty będą musiały wymienić miliony kierowców w Polsce. Chodzi o te wydane do 18 stycznia 2013 roku. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata i potrwa do 2033 roku. Dokładne terminy wymiany poszczególnych dokumentów mają zostać określone w osobnym harmonogramie. Skala całej operacji będzie gigantyczna i może sięgnąć nawet 15 milionów. Dlatego wydziały komunikacji już przygotowują się na większą liczbę interesantów.
5: Słuchacie RMF Max.
6: W związku z przygotowaniami do zamknięcia od 14 września ulicy Bohaterów w Westerplatte w Krośnie uruchomiono 2 nowe tymczasowe przejazdy kolejowe. Co ciekawe, ważny przejazd na ulicy Lwowskiej na razie nie zostanie zamknięty, mimo że wcześniejszy terminarz roboty zakładał coś innego.
7: Pierwszy harmonogram mówił o tym, że już od 1 lipca miała być zamknięta ulica Lwowska, więc dążymy do tego, aby było to z jakimś wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli wykonawca nie wnioskuje o zamknięcie, nie zamykamy go również, a jesteśmy gotowi na inne przejazdy.
6: Mówił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. Nowe osiedle społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu to już 104 oddane do użytku lokale, a w planach są kolejne budynki. Jak wygląda model finansowania SIM i jakie warunki trzeba spełnić, aby zdobyć takie mieszkanie?
8: Mieszkańcy partycypują w 15% w kosztach budowy inwestycji. Ta partycypacja oczywiście jest zwrotna w przypadku, jeżeli ktoś zmieni swoje plany życiowe. Pozostała część finansowa to granty oraz kredyt zaciągany przez spółkę. Mieszkańcy nie mogą mieć mieszkania bądź też domu na terenie, gdzie jest realizowana inwestycja oraz oczywiście obowiązuje kryterium dochodu maksymalnego, którego nie można przekroczyć.
6: Wyjaśniał dziś naszemu reporterowi prezes spółki SIM Małopolska Michał Lysy. Tymczasem Grupa Bieszczadzka GOPR podsumowała sezon wakacyjny, w trakcie którego przeprowadziła 86 interwencji i pomogła 89 osobom. Ratownicy najczęściej udzielali wsparcia turystom z urazami kończyn oraz słabnącymi z powodu wycieńczenia czy odwodnienia, a w 18 przypadkach konieczne było wykorzystanie śmigłowca LPR. A propos turystów, Muszyna podsumowała miniony sezon wakacyjny, notując gigantyczny wzrost liczby turystów, w tym aż dwukrotny skok liczby gości z zagranicy. Szczególną popularnością cieszyły się trasy rowerowe oraz nowe ogrody tematyczne, co przełożyło się na wyższe wpływy z opłat parkingowych i stało się dowodem na sukces obranej przez samorząd ścieżki rozwoju. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy, że w Krośnie, Korczynie oraz Dobieszynie zaczęły obowiązywać nowe, wyższe stawki za wodę i ścieki.
9: Sama konstrukcja taryfy na pewno nie jest zbyt prosta, ale to są wymogi. Przepisy ustawowe nakładają jakby takie ułożenie tych cen, natomiast no, w pewnym uproszczeniu to trzeba powiedzieć, że przeciętna podwyżka to jest na osobę to jest w granicach 4 do 5 zł już w przypadku i wody i ścieków.
6: Mówił prezes krośnieńskiego holdingu komunalnego Janusz Wic.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Słońce dominuje dziś nad całym Podkarpaciem i Małopolską. Na termometrach mamy 27 stopni w Krośnie i nawet do 30 w Nowym Sączu. Wiatr wieje z południa, ale na terenach podgórskich chwilami może dawać o sobie znać. Ciśnienie mamy dziś bardzo wysokie, jakość powietrza jest dobra, a barometr korzystny. Dobrej pogody spodziewamy się także wieczorem i nocą oraz jutro w ciągu dnia, gdy temperatury będą jeszcze wyższe i sięgną nawet 32 stopni. To ocieplenie nie potrwa jednak długo i już od czwartku spodziewamy się spadku temperatur w okolice 20 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: W dzień dobrych wiadomości, a dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, mam takiego newsa, który na pewno wszystkich ucieszy.
4: Dawaj.
3: Uwaga, podaję wiadomość. No. Jest 14:04. Koniec dobrej wiadomości, przynajmniej na tą chwilę.
4: Od tego nas macie, razem jesteśmy RMF Max, Asia, Irek, cześć raz jeszcze.

0: papi, ale to bardzo dobrze, że dzisiaj papi i mamita się trochę nudzili w pracy, a jak ktoś ma w pracy tyle zajęć, że nawet nie ma szans się ponudzić, to niech się trochę ponudzi, bo to wszystko jest dla naszego dobra.
1: Dla naszego mózgu. O. Nasz mózg bardzo lubi nudę, okazuje się, bo wtedy się przełącza w taki tryb, którego na co dzień nie używamy. O. Mówią o tym naukowcy, że to jest introspekcja. Czyli zajmujemy się nie tym wszystkim, co naokoło, znaczy nasz mózg się tym zajmuje, tylko sobą bardziej się mózg zajmuje i wtedy sobie przypomina różne na przykład fajne rzeczy, wspomnienia, doświadczenia.
0: W imieniu waszego mózgu podpowiadamy, trzeba odłożyć telefon komórkowy, żeby TikToczek tego miejsca
1: na introspekcję wam nie zajął.
0: Absolutnie.

0: Jeden SMS. Szansa na dwa finały. Tak się bawimy w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród już leci.
1: Nie do wiary, ale jednak tak jest, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i piątkowym. I jest podwójna okazja nawet na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Wysyłasz hasło Max pod 7327 teraz.
1: Max niech leci na 7327. Jeszcze więcej szans na naszym www.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
8: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
7: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulturant.
8: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
9: I po reklamie.

0: Lecą hity z głośnika ustawionego na RMF Max. Leci fajnie czas w pracy. 27 minut i godzina 15.
1: To teraz sobie wyobraźcie 165 kg jedzenia.
0: Łopatko, jedyna, prawda? 800 kostek masła, nie?
1: To dużo,
0: jest 165
1: nie?
0: kilo.
1: Tyle
0: jedzenia.
1: Średnio rocznie wyrzuca się jedzenia w każdym polskim domu.
0: Wyrzuca się w każdym polskim domu, w którym nie ma kogoś, do kogo się mówi: zjedz, no przecież nie wyrzucę. Pozdrawiam tych, którzy zanim sobie zrobią kanapkę z szynką, to zawsze muszą ją powąchać.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: I po reklamie.

0: FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Słońce dominuje dziś nad całym Podkarpaciem i Małopolską. Na termometrach mamy 27 stopni w Krośnie i nawet do 30 w Nowym Sączu. Wiatr wieje z południa, ale na terenach podgórskich chwilami może dawać o sobie znać. Ciśnienie mamy dziś bardzo wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Dobrej pogody spodziewamy się także wieczorem i nocą oraz jutro w ciągu dnia, gdy temperatury będą jeszcze wyższe i sięgną nawet 32 stopni. To ocieplenie nie potrwa jednak długo i już od czwartku spodziewamy się spadku temperatur w okolice 20 kresek.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: 10 minut do godziny 3. W naszym studiu jest z nami Gabrysia. Cześć Gabi.
1: Cześć Gabi.
2: Cześć.
0: Cześć. Cześć. Gabrysia, jak słyszycie, jest bardzo przejęta, ale ma bardzo ważną wiadomość dla wszystkich, którzy są teraz w pracy.
2: Teraz wszyscy, którzy są w pracy, mogą wyjść już do domu.
0: Yes. Prawda, że to jest dzień dobrych wiadomości? Jutro drugi dzień obchodów Dnia Dobrej Wiadomości.
1: My będziemy w samopołudnie, Asia i Rek.

0: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: O 15 w RMF Max Krosno, pora na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Tak o swoich planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
2: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
1: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Realizacja projektu kolejowego Podłęża Piekiełko oraz modernizacja linii numer 104 drastycznie skrócą czasy przejazdów, pozwalając na pokonanie trasy z Nowego Sącza do Krakowa w zaledwie 60 minut, a do Krynicy Zdroju w niecałe 2 godziny. Choć pierwsze odcinki między Nowym Sączem a Marcinkowicami zostały już oddane, a kolejne fragmenty ruszą do 2027 roku, pełne uruchomienie całego połączenia wraz z nowo budowanymi trasami i tunelami zaplanowano dopiero na 2030 rok. Młodzi mieszkańcy Krosna mogą zgłaszać swoje pomysły do 6. edycji programu Obudźmy Miasto i zdobyć do 5000 zł na ekologię, kulturę lub walkę z dezinformacją. Do kiedy dokładnie trwa nabór zgłoszeń?
3: Do 10 czekamy na te inicjatywy. 14 zbierze się komisja, która wyłoni takie wnioski, najbardziej interesujące. Wytypuje inicjatywy, którym przyzna maksymalnie 5000 zł brutto. Dodam jeszcze, bo jest to bardzo ważne, że w tym roku czekamy na inicjatywy, które będą realizowane w jednym z trzech wybranych obszarów. Będzie to ekologia, kultura lub przeciwdziałanie dezinformacji.
1: O szczegółach mówiła wicedyrektor BWA w Krośnie Anna Morcinek. Tymczasem Nowy Sącz przeznaczył 7,8 miliona złotych na projekt odcinka Sądeczanki do Tęgoborza, co przybliża nas do wygodnego połączenia z autostradą A4. Powstał też projekt ustawy pozwalający miastom na prawach powiatu na ubieganie się o dotacje na takie trasy.
4: Przygotowaliśmy projekt ustawy o zmianach w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. W tym projekcie przedstawiamy takie propozycje, aby miasta na prawach powiatu, właśnie takim miastem jest Nowy Sącz, mógł skorzystać z dotacji nawet do 90% przy realizacji tego zadania. W ten sposób taka inwestycja, która jest w tej chwili przez nas już rozpoczęta, bo Sądeczanka jak się toczy. Cała inwestycja została podzielona na 5 etapów. W każdym z tych etapów już albo się rozpoczęły, albo za chwilę się rozpoczną już prace projektowe, aby ona mogła być szybko, sprawnie realizowana.
1: Wyjaśnił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Ten szybki popołudniowy flash kończymy w Poleńczyku nad Jeziorem Solińskim, gdzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 62-letnia turystka pośliznęła się na stromym zboczu i zawisła nad 10-metrowym urwiskiem. Kobieta zdołała złapać się drzewa, a z opresji wydostali ją policjanci z wodnego patrolu, którzy do przeprowadzenia akcji ratunkowej użyli liny z bojki asekuracyjnej. I to by było na tyle w RMF Max. Teraz flash sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim i pogoda.
0: Grali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Flash sportowy rozpoczynam od piłki nożnej, bo dziś startuje nowy sezon Ligi Mistrzów. Te najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki rozpocznie 36 drużyn. Grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać. Przeciwnicy myślą dokładnie tak samo. Każdy chce wygrać w każdym sezonie. Teraz też chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To Mateusz Nunes, pomocnik Manchesteru City, który wieczorem zagra z FC Porto. Oprócz tego dzisiaj jeszcze 5 innych spotkań pierwszej kolejki, wśród nich potyczka Realu Madryt z Interem. Jeszcze tenis. Jelena Rybakina jest coraz bliżej pierwszego miejsca w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. Wczoraj z turnieju odpadła Iga Świątek.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Do końca dnia utrzyma się piękna słoneczna aura bez śladu deszczu. Termometry w Krośnie i okolicach wskażą do 28 stopni, a w Nowym Sączu nawet więcej, do 30 kresek. Ciśnienie mamy bardzo wysokie, ale jakość powietrza jest dobra, a biometr mamy korzystny. Noc będzie spokojna z małym zachmurzeniem, choć temperatury spadną do około 14 stopni. Jutro z kolei czeka nas kolejny słoneczny i jeszcze gorętszy dzień, bo temperatury mogą przekroczyć 31 stopni, a zmiana pogody i przelotny deszcz pojawią się w czwartek.
6: 3 minuty po 15. Przed chwilą była tutaj Gabi, jak pewnie słyszeliście. I Gabi zostawiła nam samolociki. Krakersiki, samolociki. To jest niebezpieczna sprawa, bo ta paczka jest duża. Ona jest XXL, a my jesteśmy tylko we dwójkę. I co teraz?
7: Będzie odlot! Tak, Michał jest. Siwek i Justyna Borycka z wami w kanale nadawczym, a wy jedźcie bezpiecznie do domu po robocie.

0: popołudniowa, letnia wciąż, bo przypominam, że kalendarzowe lato trwa energia w RMF Max od Ale Farben.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i tak się zastanawiamy właśnie, ile z was już po robocie, ile jeszcze w tej robocie spędzi godzinkę, dwie albo trzy, ale to najbardziej istotne pytanie o tej porze jest takie, co po tej robocie robicie?
0: Co robicie po robocie? Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max, bez względu na to, czy to po robocie już się zaczęło, czy zacznie się lada moment, zameldujcie. A my mamy do rozdania za najciekawsze odpowiedzi stówkę na tą robotę po robocie.
2: Tak jest, nasz szef się na to zgodził, słuchajcie, także fajnie, że możemy się z wami podzielić jeszcze taką przyjemną kaską na to, żeby to popołudnie po robocie wyglądało jeszcze lepiej, niż sobie zaplanowaliście.
0: Zrobimy taki przegląd tych rzeczy, które robicie po robocie, a potem wybierzemy jedną, na którą dorzucimy stóweczkę, więc śmiało, Messenger RMF Max.
2: A to już nowy Mrozu, więc dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: Uwaga, wymieniam rzeczy, które się mnożą w RMF Max. Bęgery.
1: Tak.
0: Powody do uśmiechu.
1: Tak.
0: Czasem niektórym się po południu mnożą obowiązki.
1: Niestety.
0: Ale mnożą się też szanse na zwycięstwo.
1: Tak jest. 590 razy teraz większe szanse są na to, że dzisiaj się dostaniecie do naszej nowej zabawy, urodzinowy deszcz nagród. Wczoraj niestety telefonu słuchacz lub słuchaczka nie odebrał lub nie odebrała. Ale dziś naprawdę ten telefon warto mieć przy sobie, bo 2000 zł już za samo odebranie telefonu dostajecie od RMF Max, a można też powalczyć o nagrody, które są w jednym z 30 koszy.
0: Nawet 10 tysięcy złotych w jednym z nich czeka. To nagroda główna, na którą ktoś z was może mieć dziś szansę. 7327, tam piszecie SMS-u treści Max za 3,69, a jeżeli zmieścicie się w ciągu 10 minut, to my ten SMS pomnożymy razy 590.
1: To są nagrody na urodziny RMF Max, które my dajemy wam, więc ślij Max na 7327 i miej telefon przy sobie.

0: No i pięknie o tej porze LMFAO i Party Rock Anthem w RMF Max, a my już pytamy o to, co robicie po robocie, bo to, że nie gadamy o robocie, to wiemy. A jakie są wasze plany na dziś?
1: Już po pracy słucham RMF Max i leżę w jacuzzi. Ostatnie dni.
2: Ostatnie dni w jacuzzi, gdzie kawał Dilu dni już w tym jacuzzi leży. Ile zostało?
3: Po pracy wracamy z urlopu, się nie pracuje, się żyje jak hrabia i wszystko pasuje, jest git.
2: Do pana hrabiego i do pani z jacuzzi wysyłamy gadżety, natomiast to Aneta dziś najbardziej nam wpadła w ucho. Aneta, siemano.
0: Aneta, jesteś?
4: Jestem.
0: Okej, bo Aneta jest w drodze. W drodze gdzie jesteś i z kim? Opowiadaj.
4: Dojeżdżamy tutaj do miejscowości jak to się nazywa, Nową Słupią.
0: Nowa Słupia, tak. Czyli wycieczka na Święty Krzyż, to są wasze plany po pracy, a z daleka jechaliście tam?
4: Nie, mieszkamy w okolicy tego Stratu Świętokrzyskiego, także upodnóża nasz piękny dwór i...
2: Anetko, ja ci muszę przerwać, bo my ciebie strasznie słabo słyszymy, bo ty brzmisz, jakby już sama jazda na Święty Krzyż cię męczyła, tak jak wchodzenie tam.
0: Także, pewnie na głośniku jesteś, co?
2: Anetko, my ci tylko teraz chcemy powiedzieć też trochę zasapani po tym wszystkim już, że stówkę na tą wycieczkę dorzucamy dla was.
4: Ojej, dzięki, bardzo się cieszymy i może kogoś pozdrowić?
5: Poczuj dobry beat.

0: Actually Bon w RMF Max. Jest gorąco, bo gorąco musi być. Przynajmniej na południu kraju ostrzeżenia IMGW o upałach, ale burze też mogą się pojawić.
1: Tak, ze swojej strony dorzucamy, że zaleca się pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach w pobliżu telewizora nastawionego na pierwsze w tym sezonie mecze Champions League.
0: Jasne, że tak. Za chwilę pogoda w RMF Max. Sprawdźcie szczegóły, a potem już wiecie, co robić. RMF
2: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Do końca dnia utrzyma się piękna słoneczna aura bez śladu deszczu. Termometry w Krośnie i okolicach wskażą do 28 stopni, a w Nowym Sączu nawet więcej, do 30 kresek. Ciśnienie mamy bardzo wysokie, ale jakość powietrza jest dobra, a biometr mamy korzystny. Noc będzie spokojna z małym zachmurzeniem, choć temperatury spadną do około 14 stopni. Jutro z kolei czeka nas kolejny słoneczny i jeszcze gorętszy dzień, bo temperatury mogą przekroczyć 31 stopni, a zmiana pogody i przelotny deszcz pojawią się w czwartek.

0: po jednej nutce ten numer rozpoznam zawsze, bo to moja ulubiona piosenka od Calvina Harrisa i Dua Lipy, czyli One Kiss w RMF Max.
1: A 25 października zmieniamy czas i to może być ostatnia zmiana czasu, drodzy państwo.
0: Znowu, czyli będzie wcześniej ciemno. Dobrze mówię?
1: Co? Znaczy jakoś, tak, jakoś ale tak. Nie o tym. Najważniejsze jest to, że to może być ostatnia. Na tym się skup.
0: A już ostatnio też miała być ostatnia i co?
1: To jest naprawdę na poważnie rozważane, żeby skończyć z tymi zmianami czasu i możliwe, że w przyszłym roku zostaniemy już na stałe na letnim i uwaga, bo to jest ważne, nie będzie już wtedy można mówić, że czasy się zmieniły.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: piątek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: O 16 w RMF Max kłania się Marek Makuła. Pora na szybki flash i prognozę pogody. Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Co jeszcze?
6: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju. Badanie PISA wykazało też, że polscy uczniowie spędzają dużo więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół.
5: Tyle jak u Prypski.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Sąd rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 54-letniego mieszkańca województwa śląskiego, który miał zlecić się zabójstwo sędziego, policjantów oraz członków rodziny byłej żony. Mężczyźnie zatrzymanemu przez nowosądeckie CBŚP zarzuca się m.in. nakłanianie do zabójstwa, podpalenia i ciężkiego uszkodzenia ciała z zemsty za decyzje procesowe oraz spór o opiekę nad dzieckiem. Zmieniamy temat. Przed planowanym na 14 września zamknięciem ulicy Bohaterów Westerplatte miasto otworzyło w Krośnie dwa tymczasowe przejazdy kolejowe, które mają przejąć ruch z głównych tras. Magistrat apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność i bezwzględne stosowanie się do nowych znaków drogowych.
7: No, czeka nas duże utrudnienie i tutaj do wszystkich na każdym kroku zwracam się z prośbą o wyrozumiałość, o to, żeby przede wszystkim stosować się do nowego oznakowania, które się tam pojawi i przede wszystkim jeździć bezpiecznie, bo ten trudny okres czasu, który potrwa prawdopodobnie do 2028 roku, żeby można było całość dopiąć, to ten okres musimy po prostu jakoś przetrwać.
5: Mówił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. Tymczasem inwestycje mieszkaniowe Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Starym Sączu rozrastają się, a w planach są już kolejne bloki na ulicy Podegrodzkiej. Jak wielkie jest zainteresowanie lokalami SIM?
8: W pierwszym naborze mieliśmy 130 osób zainteresowanych 104 mieszkaniami, ale potem, jak pewne procedury się przeciągały i nie było widać postępów budowy, to właściwie większość z tych osób się wycofała. Ostatni nabór, czwarty, tutaj mieliśmy już wtedy 3 osoby zainteresowane na jednym mieszkaniu. W związku z tym mamy dzisiaj komplet lokatorów i jeszcze listę rezerw.
5: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze dobra wiadomość dla mieszkańców Krosna i miłośników pływania. Kryta pływalnia przy szkole podstawowej nr 14, która została wyłączona z użytkowania po pożarze, ma przejść kompleksowy remont.
9: Zakres planowanych prac jest bardzo szeroki. Naprawy wymagają m.in. dach, elewacja oraz liczne elementy wewnętrzne, takie jak ściany, posadzki, sufity podwieszane i okładziny. Konieczne będzie również wykonanie szeregu robót instalacyjnych. Jeśli prace przebiegą zgodnie z harmonogramem, istnieje realna szansa, że kryta pływalnia zostanie ponownie otwarta już za kilka miesięcy.
5: O czym informował Łukasz Zakrzewski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Końcówka dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce minie nam pod znakiem stabilnej pogody i przy niewielkim zachmurzeniu. Temperatura zatrzyma się na poziomie 27 stopni w Krośnie i 30 w Nowym Sączu, a w strefach podgórskich wiatr pozostanie porywisty. Wieczór i noc także będą pogodne, choć temperatury spadną miejscami do 10 stopni. Środa przyniesie nam apogeum fali gorąca i nawet do 31 stopni, ale już jutro w nocy aura zacznie się zmieniać. Od czwartku spodziewamy się ochłodzenia w okolice 20 kresek, przelotnych opadów, a w Małopolsce także burz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Wiemy, że wtedy, kiedy ludzie kończą pracę po 16, pojawia się jedno najważniejsze pytanie w głowie. Jak odbieracie telefon?
4: To jest moment, żeby nam napisać, jak odbierasz telefon na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości. Tutaj Siwek i Borycka, to jest kanał nadawczy.
3: SMS-em na 3001 piszecie, jak odbieracie telefon. No tak. A Siwek i Borycka, rzeczywiście witamy się. Tobi Romeo dla was.

0: tu się wszyscy ładnie przedstawili, to ja tylko powiem, że to jest numer Michiko w RMF Max. Co ci tak tutaj skrzypi ten mikrofonik?
1: To skrzypi mikrofon, kości mi skrzypią troszeczkę, ale z tym się już nic nie zrobi, drodzy państwo. Jest 16:12 i my zapraszamy na zabawę w głupi telefon, bo dowiedzieliśmy się w waszych SMS-ach, jak ten telefon odbieracie i w tym momencie ja wykręcam numer.
0: Tak, będziemy sprawdzać, uwaga, czy faktycznie tak odbieracie po prostu.
1: Do człowieka, który twierdzi, że odbiera numer telefon z twierdzeniem halo, witam w ten piękny dzień. I ja się chcę przekonać, czy tak rzeczywiście jest. Mhm. Aha.
0: Ostatnie trzy cyferki widzę, masz? Dobra, dzwonimy.
1: Czy nasi słuchacze prawdę nam mówią? Ale napięcie to jest.
2: Użytkownik, do którego
0: Nie. No dobra, to dawaj kolejny.
1: Ale no tak, no ja chcę się jeszcze raz...
0: To daj teraz kancelarię... Kancelaria Michała Macha, słucham, w czym mogę pomóc. I wtedy...
3: Wybrany numer obecnie jest zajęty.
0: O, to jednak z kimś rozmawia.
4: Kancelaria adwokacka Michała Macha, słucham.
0: O, dzień dobry!
1: Brawo, tak jest! Tak, nasi słuchacze wreszcie mówią prawdę nam. Dziękujemy bardzo, zyskujemy wiarę w ludzi. Pięknie płyniesz, panie Michale. Nie wiem, czy pan ma tak naprawdę na imię. Prawdopodobnie nie.
0: Prawdopodobnie nie.
1: Ale pięknie płyniesz.
0: Ale on ma na imię Dawid Podsiadło i gra dla was.

0: Silva Bampa i On Tonight w RMF Max 19:04, tutaj kanał nadawczy i już pewnie dobrze wiecie, że my lubimy dzwonić w różnych sprawach. Będziemy też dzwonić dzisiaj w sprawach poważnych, jest kasa do zgarnięcia, nawet 10 tysięcy złotych.
1: I w tym momencie startuje kolejna runda bonusowa. Jest chwila, podczas której każdy SMS pomnożymy razy 650.
0: To jest dużo.
1: To rzadko jest aż tak dużo.
0: Rzadko jest, ja też jakby rzadko się spotykam, żeby to było, ale dzisiaj jest też tak, że może być jeszcze więcej, jak w twoim numerze telefonu jest cyfra 9.
1: I powiedz, co się wtedy wydarzy, jeżeli taka cyfra w tym numerze telefonu jest.
0: Zapnijcie pasy. 1300 razy mnożymy wtedy.
1: 1300
0: razy. 1300. Ja mam 9 w numerze telefonu. Ty masz 9 w numerze telefonu, tak. Ale nas to nie dotyczy. Ale was może. Was może dotyczyć, więc warto spróbować. Ślijcie Max na 7327-369, bo to jest już ostatnia szansa. Niebawem dzwonimy w finale zabawy. Urodzinowy deszcz nagród.

0: A można z energią, a jednak też klimatycznie można. Alok i Jennifer Lopez przed chwilą w RMF Max.
1: Ja tak trochę jeszcze zerkam w komputer, bo
0: słuchajcie,
1: w komputer. Unia Europejska pokazała projekty nowych banknotów euro.
0: O!
1: Wyobraź sobie. To są akurat rzeczy, które rzadko mam w dłoniach, ale czasem na wakacjach się zdarzy. 10 nowych projektów. No i w pierwszej grupie znalazł się na przykład banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Dobra, także bo też już patrzę na to. I tak, bo to można głosować.
1: Tak, każdy może zagłosować na te banknoty, które najbardziej się podobają.
0: I one wejdą wtedy. Mm-hmm. Dobra, to ja teraz patrzę, który mi się najbardziej podoba i powiem ci szczerze, no mnie się banknoty od 5 do 200 euro, no mi się 200 najbardziej podoba.

0: tabletka. I komu miałabym powiedzieć w RMF Max? Już niedługo prognoza pogody, czas ją zapowiedzieć godnie, a więc rymowanką zrobi to Justyna.
1: No.
0: Do słowa ropucha.
1: Chciałabym wiedzieć, dlaczego akurat to słowo ci przyszło do głowy. Ale to jest, myślę, przedmiot dłuższych badań. Ile mam czasu?
0: Masz minutę 50.
1: Dobra, to się biorę za pisanie.

0: Patrzę na Justynę Borycką, a na jej twarzy maluje się lekki uśmiech.
1: Jestem zadowolona, bo będzie rym podwójny.
0: Rym podwójny do słowa ropucha. Pierwsza osoba w życiu moim, która uśmiechnęła się na słowo ropucha.
1: Nadal, jak często mówisz słowo ropucha? Dobra, nieważne. W stawie siedzi jeszcze ropucha i sobie kumka. A ja się zastanawiam, kiedy ta jesienna plucha. Taka przedpogodowa dumka.
0: Podwójny rym, rzeczywiście.
1: Mhm.
0: Wow.
2: Jest. Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Końcówka dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce minie nam pod znakiem stabilnej pogody i przy niewielkim zachmurzeniu. Temperatura zatrzyma się na poziomie 27 stopni w Krośnie i 30 w Nowym Sączu, a w strefach podgórskich wiatr pozostanie porywisty. Wieczór i noc także będą pogodne, choć temperatury spadną miejscami do 10 stopni. Środa przyniesie nam apogeum fali gorąca i nawet do 31 stopni, ale już jutro w nocy aura zacznie się zmieniać. Od czwartku spodziewamy się ochłodzenia w okolice 20 kresek, przelotnych opadów, a w Małopolsce także burz.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Za 6 minut będzie 17, a ja mam ważny temat i chciałbym was tylko, czuję się zobowiązany, żeby was ostrzec, że Borycka przygotowała takie żarty, że trzymajcie mocno kierownicę, bo będzie niebezpiecznie na drodze, jak ona już je powie.
1: Aha.
0: Liga Mistrzów wraca, dziś pierwsza kolejka fazy ligowej i tutaj mecze Realu Madryt z Interem Mediolan, to chyba hit kolejki i oprócz tego też zagra Porto z Manchesterem City.
1: Tak, i ja tutaj bardzo chciałam powiedzieć mój ulubiony żart z okazji rozpoczęcia nowego sezonu Ligi Mistrzów, że Wilk City i Manchester City.
0: A w Porto trzech Polaków też warto oglądać, tam Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, więc emocje w Lidze Mistrzów dziś wracają. Warto zerknąć, bo długo na nie czekaliśmy.
1: Kaszanka! Musiałam.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulholland.
7: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
19: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
18: A gdzie tak jest?
19: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
20: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
21: I po reklamie.

0: Jacek, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Wybiła 17, więc w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w Krośnie i na Sądecczyźnie. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Piękne, upalne i słoneczne lato wróciło do nas na dwa dni. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku czy na Podkarpaciu. Jutro termometry pokażą tam nawet 30 stopni.
2: Jakie plany na upał we wrześniu?
3: Na rower iść.
2: Ma być około 30.
3: Coś mnie to zdziwia.
2: Zaskoczenie?
4: Tak.
2: Ale miłe czy niemiłe?
5: Chyba miłe. Powinno być ciepło. Tak po 20 kilka stopni. To żeby się jeszcze tak utrzymało. Później niech już się temperatura trochę chłodzi.
2: Ma być około 30.
4: A kiedy?
2: No tak, środa.
4: Środa? Mogłoby być przy sobocie coś, nie? Byłoby fajniej.
1: Usłyszał Dominik Smaga.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Prokuratura rejonowa w Krośnie przedstawiła 65-letniej Małgorzacie D. zarzut zabójstwa swojej 87-letniej matki, do którego doszło w jednym z domów w Wiedliczu. Kobieta przyznała się do opisowanego czynu, a śledczy skierowali do sądu wniosek o jej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Rozpoczęła się budowa 2 ekranów akustycznych przy alei Jana Pawła II w Krośnie, które mają ograniczyć hałas drogowy uciążliwy dla mieszkańców okolicy. Pierwsza z zaplanowanych barier dźwiękochłonnych będzie miała 113 metrów długości, a druga 203 metry, przy czym wysokość obu konstrukcji wyniesie 5 metrów, a zakończenie tego etapu prac przewidziano na koniec września. Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała strefę relaksu, z której mogą korzystać zarówno sądeczanie, jak i odwiedzający miasto turyści. Więcej na ten temat wie nasz reporter Julian Dulemba.
6: To miejsce stworzone z myślą o odpoczynku, wyciszeniu i spędzeniu czasu przy książce. Do kiedy będzie można korzystać z bibliotecznej strefy relaksu?
7: Postanowiliśmy wydłużyć termin funkcjonowania do końca września, oczywiście jeżeli pogoda nam na to pozwoli. Ta strefa cieszy się bardzo dużą popularnością. Też bardzo mocno promujemy naszych rodzimych poetów, a ich utwory, wiersze, jak Państwo zauważyliście, piszą na drzewach, także można jeszcze też przeczytać.
6: O szczegółach mówił Marek Grylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
1: Dodajmy, że z bibliotecznej strefy relaksu można korzystać w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej. W Krośnie wystartowała kolejna odsłona programu Obudźmy Miasto, oferująca młodzieży do 5000 zł na kreatywne inicjatywy społeczne. A co takiego młodzież realizowała w poprzednich edycjach?
8: Do tej pory młodzież wpadała na bardzo kreatywne pomysły. Inicjatywy były przeróżne, były to na przykład koncerty, były to przeróżne na przykład warsztaty, czy językowe, czy na przykład warsztaty gier.
1: Wymieniała koordynatorka projektu Barbara Jurkowska. Na koniec jeszcze odrobina sportu. Reprezentanci klubu z Iwonicza Zdroju wywalczyli aż 8 medali podczas Mistrzostw Polski w biatlonie letnim. Najbardziej utytułowaną zawodniczką imprezy została Kamila Cichoń, która zdobyła komplet medali w konkurencjach seniorek, ale do sukcesu przyczynili się również młodzicy młodsi w startach indywidualnych i sztafetowych. Dodajmy, że lokalne władze oraz sponsorzy zadeklarowali już dalsze wsparcie finansowe dla młodzieżowych sekcji, co ma umożliwić rozwój utalentowanych sportowców z Iwonicza Zdroju. My tym akcentem kończymy już to wydanie Flesza w RMF Max i zapraszamy na prognozę pogody.
9: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Noc z wtorku na środę zapowiada nam się pogodnie i ciepło, z temperaturami mieszczącymi się w widełkach od 14 do 17 stopni, choć bliżej gór może być chłodniej, tam około 10 stopni. Na Pogórzu musimy też liczyć się z porywistym wiatrem fenowym, który osiągnie w porywach 60 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia czeka nas bezchmurne niebo i bardzo słoneczna aura, a termometry pokażą nawet 31 stopni w Krośnie i 32 w Nowym Sączu. Czwartek przyniesie już spadek temperatury w okolice 20 kresek, a ponadto spodziewamy się opadów, a miejscami także burz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
10: Chciałbym pozdrowić pana z warsztatu.
11: Z warsztatu?
10: W nim teraz mój samochód jest, naprawia się i tam podjeżdżając zobaczyłem tą butelkę w drzwiach, która jeździ tam od 3 tygodni. Mówię, idealny moment, żeby to wyrzucić.
11: Ale zawsze coś takiego jest w tych drzwiach, nie? Także jakieś stare śmieci, no.
10: Pozdrawiamy wasze śmieci z drzwi w samochodzie. Spójrzcie tam, co tam jest.
11: Jak macie ochotę, to dajcie znać, co tam macie. Głosówki przyjmujemy na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie, bo razem jesteśmy RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!

0: Karol G robi nam Bajlando w RMF Max. Pora chyba odpowiednia, bo pewnie już wychodzimy z pracy, pewnie jesteście w swoim aucie i tam akurat można i warto sprawdzić, co się kryje w bocznych drzwiach.
1: A co się kryje?
2: Prawdziwą ogrodniczkę przystało w drzwiach samochodu, nie może zabraknąć grabek i sekatora.
1: Sekator.
0: Ale to duża kieszeń musi być w tych drzwiach.
1: Całkiem słyszę się.
0: Na grabie?
1: Przepraszam, czym jeździsz i jak wielkie są drzwi w twoim samochodzie? Prosimy o zdjęcia Messenger RMF Max, a wy możecie cały czas dosyłać, co jeszcze tkwi w drzwiach waszego samochodu, co może niekoniecznie powinno.
3: Tak jak powiedzieliście o tych bocznych kieszeniach w samochodzie, wiecie co spojrzałem, wiecie co mam? Mam skrobaczkę. No i teraz pytanie. Wyciągać czy zostawiać?
0: Ja bym zostawiła, bo to potem zapomnisz włożyć i całą zimę będziesz skrobać dowodem osobistym jak zwykle.
1: To żeś mądrze powiedziała.
0: No tak, zostawić, nie ruszać.
1: Tame Impala.

0: Mam taką teorię, że nie istnieje lepszy numer do wspominania z nostalgią cudownych wakacyjnych przygód niż ten właśnie, bo to był Kygo i Max McNown. To się nazywało Take Me Back.
1: A my cały czas sprawdzamy, co macie w drzwiach samochodu, w tej takiej kieszeni, szufladzie, w której czasem różne dziwne rzeczy się znajdują.
0: Która w praktyce najczęściej jest koszem.
1: Tak, koszem na śmieci tymczasowym.
0: Co jeszcze tam jest?
2: Na jednych drzwiach mam tu taką książeczkę, instrukcję obsługi auta i takie tam podobne, a na drugich mam paragony, bileciki z parkowania oraz perfumy. O, i śrubokręt.
1: O, proszę! Też tak zareagowałam
0: ostatnio. Co tam robisz, nic po nim?
1: Jak znalazłam klucz do śmietnika, taki wielki, szukałam go pół roku i właśnie spojrzałam, mówię, o!
0: A co to zaraz zagra? Timber City.
1: O!

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale się cieszę, że możemy to wreszcie zrobić. Urodzinowy deszcz nagród na urodziny RMF Max. Mamy kosze z prezentami dla Was. I w tych prezentach nawet 10 tysięcy złotych się kryje. No mam nadzieję, że dzisiaj ktoś telefon odbierze.
2: Ja też mam taką wielką nadzieję. Urodzinowy deszcz nagród to zabawa, w której nawet 10 tysięcy czeka na kogoś, a na kogoś, kto odbierze telefon, też nie lada nagrody czekają. Dzień dobry, tak jest!
1: Jest!
2: Wiesz o tym, że to, co właśnie zrobiłeś lub zrobiłaś, bo przepraszam, jeszcze nie słyszę, kim jesteś, zagwarantowało ci 2000 złotych. Dzień dobry, tu RMF Max.
3: A tutaj Mateusz.
2: Mateusz.
1: No to Mateusz, miło cię poznać. Tutaj Justyna, tutaj Michał. I super, że się spotykamy w tej pięknej sprawie, żeby ci powiedzieć, że 2000 zł już za odebranie telefonu jest twoje.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość.
1: No pewnie, że tak, ale słuchaj, Mateusz, może być jeszcze lepiej.
2: Lekko skonfundowany, ja tylko rozjaśnię. Chodzi o zabawę urodzinowy deszcz nagród. W niej za samo odebranie telefonu dziś wygrywasz 2000 zł. To już są twoje pieniądze. Ale uwaga, Mateusz, możesz spróbować zwiększyć tą pulę. Możesz spróbować zagrać o 10 tysięcy złotych poprzez wybranie jednego z 30 koszy naszych urodzinowych.
1: To ja tylko dodam jeszcze, że w tych koszach, Mateusz, są naprawdę super rzeczy, bo oprócz tego, że 10 tysięcy złotych też w jednym z nich się kryje. No to są też Instaxy, ale też na przykład nowa konsola PS5, hulajnogi elektryczne, no różne rzeczy można tutaj ustrzelić.
2: I tylko pytanie do ciebie, Mateusz. Czy ty chcesz o te nagrody zagrać? Tylko uwaga, haczyk i gwiazdka są takie, że musisz zrezygnować wtedy dobrowolnie z tych gwarantowanych 2000 i po prostu bierzesz to, co w koszach wylosujesz.
3: Zostawiam 2000.
2: Poproszę, Mateusz, pewny siebie, czy to jest decyzja ostateczna, czy jeszcze możemy tutaj spróbować cię skusić na przykład właśnie PS5, jakąś ciekawą nagrodą?
3: Ostateczna decyzja.
1: Mateusz, widzę, że pewny siebie chłop.
2: No dobrze, Mateusz. No
1: to w takim razie, słuchaj, 2000 zł jest twoje. No i pięknie. Mateusz, co zrobisz z tą kasą? Opowiadaj od razu.
3: Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
1: No, tylko nie wydaj na głupoty,
3: ale to
1: dobra?
3: Ale pójdzie na jakieś takie bieżące, niespełnione wydatki.
1: Albo dobra, żartowałam, wydaj na głupoty. No przecież to jest 2000 zł, które po prostu dostałeś od RMF Max. Za odebranie telefonu.
2: Mati, chciałbym cię też poinformować, że w zabawie urodzinowy deszcz nagród nie tylko dzisiaj brałeś udział w losowaniu z sukcesem i to wielkim, w postaci 2000 zł, ale masz też szansę wygrać w piątek, bo wysyłając jeden SMS bierzecie udział w dwóch losowaniach w piątek. Ponownie twój numer będzie w puli i masz szansę na zwycięstwo. Jesteś tego świadomy?
3: Nie, ale już jestem.
2: O, no to proszę bardzo, to każdy, kto może jeszcze wysłać SMS, niech będzie świadomy tego, że tak właśnie jest. Wysyłając jeden SMS bierzecie udział w dwóch losowaniach.
1: Tak jest, także Mateusz, jakby co, jeszcze możemy dzwonić, ale do kogoś z was również, więc można już teraz wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, żeby zagrać w jutrzejszym finale, w którym za odebranie telefonu już 3000 zł do zgarnięcia, a być może znajdziecie się też w finale tygodnia.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Zawitaj do mnie tak jak wczoraj.
0: W RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Shakira i Burna Boy z hitem tego lata na TikToku, czyli Die Die w RMF Max. A lato jakby, kurczę, jak wyjrzysz za okno, to jeszcze jest.
1: No dziś upał rzeczywiście taki, że aż troszeczkę mi było za gorąco, przynajmniej tutaj u nas na południu Polski, ale musicie też uważać, bo są też ostrzeżenia IMGW przed burzami, przed różnymi zjawiskami, na które zwłaszcza kierowcy muszą zwrócić uwagę, więc słuchajcie prognozy pogody w RMF Max już za momencik. RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.

0: Biedronka.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Noc z wtorku na środę zapowiada nam się pogodnie i ciepło, z temperaturami mieszczącymi się w widełkach od 14 do 17 stopni, choć bliżej gór może być chłodniej, tam około 10 stopni. Na Pogórzu musimy też liczyć się z porywistym wiatrem fenowym, który osiągnie w porywach 60 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia czeka nas bezchmurne niebo i bardzo słoneczna aura, a termometry pokażą nawet 31 stopni w Krośnie i 32 w Nowym Sączu. Czwartek przyniesie już spadek temperatury w okolice 20 kresek, a ponadto spodziewamy się opadów, a miejscami także burz.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest utwór muzyczny Wiktora Waligury pod tytułem Cztery pory roku w RMF Max. A to jest program kanał nadawczy, który powoli się już kończy.
1: To jest jakiś chyba żart. Przepraszam, ja tak szczerze po prostu mówię, bo kanał nadawczy się kończy i on się kończyć chyba nie powinien. Ale na szczęście jest Graba, on obiecał, że on się wami porządnie zajmie,
0: tak,
1: i że będzie miał w ogóle dychę najlepszych numerów z najnowszego notowania do zaprezentowania wam.
0: I nawet bilety jeszcze do strefy 57 do rozdania. Także słuchajcie, dzieje się w RMF Max po 18, nigdzie nie odchodźcie, a my słyszymy się jutro o 15. Siwek i Borycka, pa!
1: Jak takie rzeczy się dzieją, to może i dobrze, że się kanał nadawczy kończy. RMF Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash z Krosna i Sądecczyzny. Kierowcy w Krośnie mogą już korzystać z dwóch nowych, tymczasowych przejazdów kolejowych przy ulicach Halera i Sikorskiego. Urząd Miasta przygotowuje nas w ten sposób na duże utrudnienia, bo już 14 września całkowicie zamknięty zostanie kluczowy odcinek ulicy Bohaterów Westerplatte.
1: Zamknięcie tego przejazdu, który był na wysokości ulicy Halera. Zmiana organizacji ruchu w tamtym rejonie i w najbliższym czasie zamknięcie całkowicie przejazdu na Halera spowoduje, że będziemy korzystać z alternatywnych rozwiązań. Są dorobione dwa dodatkowe przejazdy.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał.
2: Słuchacie RMF Max.
0: To ważna wiadomość dotycząca Sądeczanki, dwupasmowej drogi, która ma w przyszłości połączyć Nowy Sącz z autostradą A4 w Brzesku. Miasto Nowy Sącz zabezpieczyło środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Nowy Sącz-Tęgoborze, przebiegającego przez teren miasta. Magistrat przeznaczy na to niemal 8 milionów złotych.
3: To będą prace geologiczne i archeologiczne i będzie można mówić już o tym, że zaczynamy rzeczywiście tą część inwestycyjną nowej drogi wprowadzającej ruch do miasta, tak zwanej Sądeczanki, kontrasygnata skarbnika miasta. Potwierdzamy, że Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą finansowania tego przedsięwzięcia. Będziemy współfinansować to przedsięwzięcie.
0: O szczegółach mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Władze Nowego Sącza po raz kolejny przesuwają termin wprowadzenia strefy płatnego parkowania C, obejmującej ponad 700 miejsc postojowych, m.in. na osiedlach przydworcowym i Szujskiego. Zaplanowane na 1 października bieżącego roku uruchomienie strefy okazało się nierealne, a Miejski Zarząd Dróg rozpoczął dopiero poszukiwanie prywatnego koncesjonariusza, który dostarczy parkomaty i zajmie się obsługą opłat. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze do 104 nowych mieszkań przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu, zrealizowanych w ramach wielkiej inwestycji społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Nasz reporter spotkał się na miejscu z nowymi mieszkańcami.
4: Co skłoniło pana do zamieszkania tutaj w lokacji?
5: Bez kredytu na pewno. Żeby dzieciaki miały też gdzie jakieś swoje lokum.
6: Z rodziną zamieszkamy razem. Fajnie, że w końcu człowiek dostał to.
7: Mieszkanie jest przepięknie wykonane. Bardzo estetycznie, nowocześnie, pod każdym względem. Jest kuchnia elektryczna, wanna, bo tak chciałam. Podłogi są takie, jak chciałam.
0: Usłyszał od nowych lokatorów Julian Dulemba. Tymczasem policjanci z Niska zatrzymali na drodze ekspresowej S19-19-letniego mieszkańca Rzeszowa, który pędził Seatem z prędkością 225 km na godzinę przy ograniczeniu do 120, za co otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Ten krótki flash kończymy pomysłem na weekend. W niedzielę 13 września w krośnieńskiej Naftówce odbędzie się rodzinny piknik naukowy poświęcony odnawialnym źródłom energii, wodorowi i biometanowi. Na uczestników czekają wykłady ekspertów, eksperymenty, a także strefa atrakcji dla najmłodszych obejmująca klocki Lego, dmuchańce oraz gogle VR.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przed nami pogodna noc z minimalną temperaturą od 14 do 17 stopni i utrzymującymi się porywami silnego wiatru na Pogórzu. Środa również zachwyci nas pięknym słońcem, ale i uderzy upałem, bo termometry w Krośnie wskażą 31 stopni, a w Nowym Sączu nawet 32. Przełom nastąpi w nocy ze środy na czwartek, kiedy z zachodu nadejdzie chłodny front z deszczem oraz lokalnymi burzami, zwłaszcza w Małopolsce. W czwartek i piątek opady zaczną ustępować, ale temperatury wyrównają się do przyjemnych 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Czy to już wrzesień, czy może jeszcze sierpień? No chyba jeszcze tak trochę sierpień we wrześniu. Przemek Grybowski, witajcie w ten piękny dzień. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. No to wejdziemy sobie wspólnie w wieczór. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbent. Teraz też będzie bardzo przebojowo i na maksa. Dub Dogs na starcie naszego spotkania. How does it feel?

0: jak w Saint-Tropez DJ Antoine w swoim wielkim hicie. Teraz coś bardzo świeżego w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, jeżeli siedzicie cały czas na smartfonie, no to może kojarzycie ten wiralowy hicior. MJ Deli. Wiecie, jest MC, jest DJ, VJ, PJ i jest MJ. Może słyszeliście na TikToku, może wam się gdzieś przewinęło na rolkach, no to tak nawija. MJ Deli. Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. To jest nowy beat, który polecam wam w RMF Max. MJ Deli i jego Deli Supreme.
1: To jest nowość RMF.

Kolejna mega nowość na piękny wrzesień w RMF Max. Ellie Oaks wraca w numerze Reasons akurat w Dzień Dobrych Wiadomości. To jeszcze dzisiaj to nasza polska inicjatywa, która ma zachęcać do pokazywania pozytywnej strony świata. No to dobry pretekst, żeby dzisiaj zamiast już sobie narzekać, powiedzieć komuś coś miłego. Na przykład dobrze wyglądasz albo dobrze gotujesz. Proponuję takie wyzwanie. Słuchajcie, do końca dnia nie narzekamy na politykę, na ceny, na stacji benzynowej. Nie narzekamy, słuchamy dobrego bitu. Dua Lipa za chwilę w dzień tylko dobrych wiadomości. No może nie tylko, ale dobrych wiadomości przede wszystkim czeka Love.

duch Afryki, trochę chaosu, czyli Afro House, Shimza i Arco Vermof Max, Fire Fire. A kto będzie świętować dzisiaj wieczorem, a może w weekend, 60 lat Star Treka? Naprawdę fani science fiction to na pewno dzisiaj świętują, przebierają się. Pierwszy odcinek wyemitowano właśnie 8 września w roku 1966, dawno temu, i serial, wyobraźcie sobie, początkowo nie był wielkim hitem, ale no, stał się po latach przecież jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction. No to co, wsiadamy do statku Enterprise i lecimy gdzieś. A w podróż zabierze nas także Zalia, tak śpiewa: Tylko kochaj mnie.

W wakacyjnych tygodni w RMF Max, David Guetta, Yalok. Dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj z grzybów, bo mamy tutaj taki kącik we wrześniu mniej więcej o tej porze, no to informacja, że grzyby po deszczu nie rosną wszystkie w tym samym tempie, żeby nie było. Dlatego jeden deszcz nie gwarantuje pełnego koszyczka, chociaż dla grzybiarzy zawsze jest powodem do optymizmu. Ja czekam na zdjęcia waszych rekordowych koszyczków, a może ktoś

0: znajdzie takiego grzyba przynajmniej półmetrowego, no to proszę wysłać do graby. Czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: I po reklamie.
8: Jestem Kuba.
9: Tu Martyna.
10: This is Lady Gaga.
11: Z tej strony Cleo.
12: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Krosno 97 i 6 FM.
0: Przed nami pogodna noc z minimalną temperaturą od 14 do 17 stopni i utrzymującymi się porywami silnego wiatru na Pogórzu. Środa również zachwyci nas pięknym słońcem, ale i uderzy upałem, bo termometry w Krośnie wskażą 31 stopni, a w Nowym Sączu nawet 32. Przełom nastąpi w nocy ze środy na czwartek, kiedy z zachodu nadejdzie chłodny front z deszczem oraz lokalnymi burzami, zwłaszcza w Małopolsce. W czwartek i piątek opady zaczną ustępować, ale temperatury wyrównają się do przyjemnych 20 stopni.

0: buja nas o tej porze to DJ Koya i Jason Derulo, który już chyba zrobił porządek ze swoimi rekinami, no bo pojawiły się komentarze także ekologicznych aktywistów, że jak on tak może zrobić sobie w salonie, w podłodze, przeszklony basen, do którego wpuścił rekiny. Tak zrobił. No kto Boga temu zabroni? Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: AI. Krosno szykuje muzyczną bombę. Festiwal Ton Ton już w piątek i sobotę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. 8 koncertów, różne klimaty, a na scenie m.in. Tymon Tymański. Jasło rozkręca Kruszfest 12 września. TSA, Hunter the Bill i Kruszer wjeżdżają na scenę bez hamulców. Jeńców nie biorą. Sokołów Małopolski też nie próżnuje. Tego samego dnia Gombao 33 w składzie Mata, Tadeo, Szczepan i Wyguś. Będzie ogień. Kawałek trzeba podjechać, ale to jest najbliższy nam koncert na trasie. Od 18 do 25 września Krosno zamieni się w balonowy raj. 26 balonowe Mistrzostwa Świata i aż 120 balonów nad miastem. Szykujcie aparaty, bo takie widoki nie zdarzają się codziennie. 20 września Piotr Bałtroczyk rozśmieszy was do łez w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Stand-up bez przekleństw, za to z wyrachowanym humorem. Na koniec coś dla kinomaniaków. Niebo nad Normandią wchodzi na ekrany. Wojenny dramat z Brendanem Fraserem. Napięcie gwarantowane do ostatniej minuty.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Krosno 97 i 6 FM.
0: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na szybki flash. Od dzisiaj mieszkańcy Nowego Sącza muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów. Wszystko przez zamknięcie ulicy Żeglarskiej, które wymusiło wprowadzenie objazdów oraz skrócenie tras z kilku linii MPK. O szczegółach nasz reporter Julian Dulemba.
15: Największe zmiany dotyczą linii 9, 11, 24, 43, 47 i 49, które zostały skrócone do przystanku Długoszoplanty, a kursy tych autobusów rozpoczynają się przy ulicy Konarskiego. Zmieniono również przebieg linii 51. Autobusy kursują trasą przez ulicę Mickiewicza, Długosza, Konarskiego i Jagiellońską, omijając Żeglarską i Kościuszki. Zmiany objęły także linię 52, która została skierowana na trasę objazdową prowadzącą przez ulicę Konarskiego, Jagiellońską i Kunegundy.
0: Utrudnienia podrywają co najmniej do 15 września, kiedy planowane jest zakończenie prac drogowców na ulicy Żeglarskiej.
13: Słuchacie RMF Max.
0: Pozostajemy jeszcze na Sądecczyźnie. Przeznaczenie prawie 8 milionów złotych przez Nowy Sącz na dokumentację trasy w kierunku Tęgoborza to wyjątkowo ważne. ważna decyzja dla przyszłości sądeczanki.
12: Ważna decyzja Rady Miasta Nowego Sącza, która podjęła decyzję o podjęciu działań związanych z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na finansowanie dokumentacji tego odcinka ponad 3-kilometrowego, który biegnie po terenie miasta Nowego Sącza. Ale przygotowując inwestycje, również myślimy o tym, aby miasta takie jak Nowy Sącz miały możliwość wsparcia, jeśli chodzi o tą część realizacyjną, bo wiemy doskonale, że tam będą największe środki potrzebne.
0: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W Krośnie natomiast z myślą o nadchodzącym zamknięciu ulicy Bohaterów Westerplatte od 14 września otwarto dwa nowe tymczasowe przejazdy przez linię kolejową numer 108. W których dokładnie miejscach zlokalizowano te tymczasowe przejazdy?
16: Dwa przejazdy przez torowisko. Jedno na wysokości tego wiaduktu, a drugie bliżej osiedla, czyli na wysokości powiedzmy telewizji obiektyw. My zrobiliśmy to, co do nas należało. Przygotowani jesteśmy na to. Mamy przygotowane alternatywne przejazdy i jesteśmy gotowi.
0: Mówił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał. W Krośnie trwa właśnie nabór do 6 edycji programu Obudźmy Miasto, w ramach którego młodzi mieszkańcy mogą zyskać do 5000 zł na swoje pomysły. W jakim dokładnie wieku musi być młodzież chcąca zgłosić swój projekt?
17: Składać wnioski mogą osoby w wieku od 13 do 25 lat, natomiast inicjatywy dotyczyć będą nie tylko tej grupy wiekowej. One mają być z założenia korzystne i interesujące dla wszystkich mieszkańców.
18: Czyli jeżeli na przykład młodzież zrobi wniosek, zrobimy potańcówkę, ale dla seniorów, no to ta grupa senioralna też korzysta na tym projekcie.
17: Tak, oczywiście. Do tej pory rzeczywiście było tak, że na inicjatywach, które realizowaliśmy przez ostatnie 5 lat w mieście Krośnie, osoby w najróżniejszym wieku, od 0 do 100, korzystały z tych inicjatyw proponowanych przez młodzież.
0: Wyjaśniła dziś naszemu reporterowi wicedyrektor BWA w Krośnie, Anna Morcinek.
13: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Nadchodząca noc minie ze śladowym zachmurzeniem i temperaturami od 14 do 17 stopni. Na Podgórzu nadal odczuwalny będzie silniejszy wiatr, a środa przyniesie nam zwieńczenie fali upałów. Będzie słonecznie, a słupki rtęci podskoczą do 31-32 stopni. Jednak druga część nocy za środę na czwartek przyniesie już zmianę. Opady deszczu, a na Sądecczyźnie także burze. Od czwartku spodziewamy się już wyraźnego ochłodzenia i spadku temperatur do około 20 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, a biometr jest korzystny.
19: A słyszeliście to, że gdy w Maryi pogodnie, to będzie tak 4 tygodnie? Tak byśmy chyba chcieli. Tak, Maria ma jeszcze swoje imieniny. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. W godzinie zachodzącego słońca plażowe hiciory. No teraz Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.

Nie, nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w kawałku o tym tytule. Ale właśnie, kiedy powoli nakręca się jesień, to bardzo ważna informacja dla kierowców, warto sprawdzić ciśnienie w oponach, bo spadek temperatury obniża ciśnienie powietrza, dlatego po chłodniejszych nocach wskazania mogą być niższe niż latem. No to jesteśmy trochę mądrzejsi. A za chwilę numer, który też idealnie nadaje się na podróże, za kierownicą również posłuchamy Robina Schulza, który odświeża klasyk Watermata. Take it slow, musicie zrobić głośniej.

Wstajemy, ruszamy się, tańczymy trochę Magnetic od projektu Bauza, w szczególności, że dzisiaj jest to także dzień fizjoterapii. Żebyście nie musieli korzystać jak najczęściej albo jak najszybciej, to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o przerwach od siedzenia, tak więc nie siedzimy, wstajemy, wkręcamy te żaróweczki, słuchamy dobrych bitów, można się poruszać, za chwilę Ed Sheeran, Shape of You. Wróci też Jazzy, świetna DJ-ka, wokalistka w numerze Can't Deny It.

Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w Dzień Dobrych Wiadomości. No to ja mam dla was dobrą wiadomość. Mam fajną nowość z Berlina. To bracia z ekipy Fastboy po wielu sukcesach wracają i pozdrawiają swoich fanów w Polsce. Jeszcze trochę i okaże się, że tutaj, w naszym kraju, mają większy fanklub niż w Niemczech. I czekają na wasze głosy na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka już od 20:00. Fastboy, nasza nowość. Music Sounds.

0: Podobno potrzebuje od minuty do czterech, żeby zdecydować, czy kogoś lubimy, czy nie. A jeśli chodzi o muzykę, to chyba jest podobnie, chociaż są takie numery, które uwielbiamy od razu po pierwszej nutce i tak było też chyba w tym przypadku. Tobi Romeo, jego nowość Fly High. Ciekawe, czy wleci gdzieś wysoko w tym tygodniu na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na wieczór i na jutro. Wrócimy też do tanecznych bitów. Pojawi się DJ Moonlight, jego Alabama Ten i wróci do nas również Nelly Furtado. Wiem, że lubicie, ja również.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da!
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Krosno 97 i 6 FM.
10: Nadchodząca noc minie ze śladowym zachmurzeniem i temperaturami od 14 do 17 stopni. Na Podgórzu nadal odczuwalny będzie silniejszy wiatr, a środa przyniesie nam zwieńczenie fali upałów. Będzie słonecznie, a słupki rtęci podskoczą do 31-32 stopni. Jednak druga część nocy za środę na czwartek przyniesie już zmianę. Opady deszczu, a na Sądecczyźnie także burze. Od czwartku spodziewamy się już wyraźnego ochłodzenia i spadku temperatur do około 20 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, a biometr jest korzystny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: powiedziała nam ciekawą historię właśnie w tej nowości. Poza tobą nic. No, dzisiaj nie ma dla niej wolnego miejsca na liście Hot Bands, ale może jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowa dziesiątka. Dużo nowości, muzyczne premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Muzyczna jazda w Krośnie. Festiwal Ton Ton już w piątek i sobotę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. 8 koncertów, różne klimaty, a na scenie m.in. Tymon Tymański. Szykujcie uszy. Jasło odpala Kruszfest 12 września. TSA, Hunter the Bill i Kruszer wjeżdżają na scenę jak szalony autobus. Jeńców nie biorą. Będzie ostro. Sokołów Małopolski nie zostaje w tyle. Tego samego dnia Gombaot, czyli Mata, Tadeo, Szczepan i Wyguś. Trzeba podjechać, ale ogień na scenie gwarantowany. Krosno od 18 do 25 września zamienia się w balonowe niebo. 26 balonowe Mistrzostwa Świata, 120 balonów nad miastem. Aparaty w dłoń, bo takie selfie rzadko się trafia. 20 września Piotr Bałtroczyk rozbawi was do łez w Krośnie. Stand-up bez przekleństw, za to z humorem ostrym jak brzytwa. Na deser dla kinomaniaków Niebo nad Normandią z Brendanem Fraserem wchodzi na ekrany. Wojenny dramat, napięcie jak na maturze z matmy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Będzie nowy Sobel, będą nowe modelki. Witajcie już wieczorowo, bardzo przebojowo. Przemek Grabowski z wami po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, najciekawsze nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera tym razem Kygo, wciąż z nami. Take Me Back.
0: RMF Max 10. Numer 10.

To taki numer, przy którym można się wychillować wieczorowo, po pracy, po szkole. Wiz the MC. Jego kolejna nowość w RMF Max, Falling Stars. Mam dla was dużo świetnych kawałków. Tak, wróci Sobel, to przed wami. Głosujecie, sprawdzacie hiciory na rmfmax.pl. Wrócił także Mrozu, który odwiedził ostatnio RMF Max. Szykuje muzyczną ekspansję. Właściwie to będzie taki muzyczny atak. Będzie dużo nowości, będzie płyta. No jest nowy kawałek Mrozu i Kacperczyk. Tym razem na 9. Wszystko, czego chciałem.

tańczyło się w parze. Ale taki numer zatarczyć w parze, to nie wiem, to chyba byłoby naprawdę trudne, ale solo to jasne, można sobie poskakać do tańczenia solo. Debiut dzisiaj na liście Hot Bands, Trends Daddy już w zestawieniu, Marlon Hofstadt i jego nowość I Like. Teraz Meduza, umówmy się, że mają czas do końca tygodnia. Albo wjadą do zestawienia, albo ich pożegnamy. Myślę, że musi znaleźć się dla nich wolne miejsce, bo to jest naprawdę dobry beat. Głosujecie na rmfmax.pl. Meduza, ich Weekend.

0: Jak myślicie, czy Jennifer Lopez to lepsza aktorka, czy jednak lepsza piosenkarka? Tutaj dla Aloka Everything is Fine. Ich wspólne dzieło zajmuje dzisiaj miejsce siódme. Alok przecież świętował również wakacyjne sukcesy w duecie z Davidem Guettą. No nic dziwnego, że wydaje takie hiciory bardzo szybko, bo przecież w rodzinie ma muzyczne korzenie. Tata i mama do dzisiaj organizują w Brazylii, głęboko w amazońskiej dżungli, festiwale z muzyką psytrance. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wróci do nas Somber, no i będzie obiecana nowość. Jest Sobel, już czeka. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
8: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfpax.pl i może już jutro będą w zestawieniu. Teraz Aicz, do którego ostatnio nawijał nawet Mata do tego bitu. Nowa wersja Disco Classic w zremiksowanej wersji Ring My Bell otwiera pierwszą piątkę. Tutaj akurat jeszcze bez Maty.
1: RMF Max. RMF Max 5. Numer 5.

Dobra, ja wiem, że wrzesień, ale dzisiaj można było się poczuć tak, jakby były wakacje. To jeszcze takie plażowe hity w poczekalni Listy Hop Bands. Taka wakacyjna historia o chacie nad wodą. Ocean House ze Szwecji. Jubel, być może jutro znajdzie się w końcu dla nich wolne miejsce. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy bardzo klubowo. Silva Bumpa, brytyjski DJ, odświeża klasyk muzyki R&B, kiedyś Montel Jordan. On Tonight.

To po prostu fenomen, objawienie polskiej sceny muzycznej. Modelki w nowości z Włodarskim. Każdy twój ruch. Właśnie, jaki będzie twój ruch dzisiaj? Kto nie zmarnuje czasu i na modelki zagłosuje? Zapraszam rmfmax.pl, bo dziewczyny na razie poza zestawieniem. Na miejscu trzecim listy Hot Bands dzisiaj Silva Bumpa, jego On Tonight, na drugim ekipa Dub Dogs, How Does It Feel? No i mamy nowych zwycięzców. Wraca do nas Self Aware, po raz kolejny jedynka. Lumix zrobił swoje, dotarł do szczytu, no i oni też. Temper City. Max. One. One. One.

0: kolejna jedynka na liście Cobbands, zaliczona self-aware wersja Tempe City. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na wieczór, będą ciekawe nowości i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. Krosno szykuje muzyczną bombę. Festiwal Ton Ton już w piątek i sobotę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. 8 koncertów, różne klimaty, a na scenie m.in. Tymon Tymański. Jasło rozkręca Kruszfest 12 września. TSA, Hunter the Bill i Kruszer wjeżdżają na scenę bez hamulców. Jeńców nie biorą. Sokołów Małopolski też nie próżnuje. Tego samego dnia Gombao 33 w składzie Mata, Tadeo, Szczepan i Wyguś. Będzie ogień. Kawałek trzeba podjechać, ale to jest najbliższy nam koncert na trasie. Od 18 do 25 września Krosno zamieni się w balonowy raj. 26 balonowe Mistrzostwa Świata i aż 120 balonów nad miastem. Szykujcie aparaty, bo takie widoki nie zdarzają się codziennie. 20 września Piotr Bałtroczyk rozśmieszy was do łez w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Stand-up bez przekleństw, za to z wyrachowanym humorem. Na koniec coś dla kinomaniaków. Niebo nad Normandią wchodzi na ekrany. Wojenny dramat z Brendanem Fraserem. Napięcie gwarantowane do ostatniej minuty.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
12: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hi, this is Denzel.
18: Hey yo, this is Eminem.
19: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Krosno 97 i 6 FM.

0: Ja też kiedyś myślałem, że to była ich piosenka, ale oni to tylko przerobili. Matcon i Begin, tak to jest w muzyce. Hiciory wracają w takim muzycznym recyklingu. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Ale teraz numer, który nie jest żadnym remiksem, żadną nową wersją, to w 100% nowa produkcja od PZ-a, który też czeka w tym tygodniu na wasze głosy na liście Hot Bands, jakby co. Tak nawija w numerze Bez nas nie zaczną. Max.
1: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Matuśka na remiksie Bonnie M, wersja Lizota w RMF Max. A jak tam, czy udało wam się dzisiaj nie narzekać? No to może spróbujecie przynajmniej jeszcze do północy. Tak, jest wyzwanie dla was. Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości. Skoro tak, to przynajmniej nie narzekajmy na cokolwiek. Na sąsiadów, że głośno u góry, na politykę, na ceny. Nie narzekamy do północy. Dacie radę, graba wierzy w wasze możliwości. Za chwilę Gibbs, Kukon i Jonathan pozytywnie. Ty masz, wróci też Alan Walker.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
14: I po reklamie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.